0: już.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Na zegarach minęła już 6.
1: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
1: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
1: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
4: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
4: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
5: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
4: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
1: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Już teraz mamy 16 stopni na termometrach w Sochaczewie i okolica. Ich ma być aż 25 w tym najcieplejszym momencie. No i właśnie, sporo słońca. Wtorek zapowiada się nam bardzo pogodny, zdaniem synoptyków niczym niezmącony spokój.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: I mimo, że to 5 po 6 i mimo, że to może być spacer w stronę miejsca pracy, no to w takich okolicznościach jak najbardziej przyjemny. Zgodzicie się? Two Face, tak zaczynamy nasze spotkanie na 94,9. To Radio Sochaczew. Na dzień dobry. Łukasz Matusiak, cześć, cześć. Witam i zapraszam.

0: To DJ Alefarben i jego Little Hollywood o poranku na 94,9, blisko 18 minut po godzinie 6, 26 dzień maja. Tenże właśnie w kalendarzu to jest wtorek, dokładnie 146 dzień tego roku, 219. Tyle nam pozostało do jego zakończenia. Imieniny obchodzą dziś Ewelina, Paulina oraz Filip. No to pozdrawiamy, a z kolei wśród świąt nietypowych znajdziemy Światowy Dzień Drakuli, Dzień Samolotów z Papieru, no ale przede wszystkim to Dzień Matki, więc wszystkim mamom składamy te najserdeczniejsze życzenia. A wydarzenia, które działy się na przestrzeni lat 26 maja, to na przykład w 56 w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami. Z kolei w 82 miała miejsce premiera amerykańskiego filmu science fiction E.T. w reżyserii Stevena Spielberga. 4 lata później ukazał się album The Final Countdown szwedzkiej grupy Europe, a w 2021 pozostajemy w Szwecji, bo Szwedka Loreen z utworem Euforia wygrała 57 konkurs piosenki Eurowizji w Baku.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: prowadził nas Michał Szczygieł. Tylko na mnie patrz, to za nami 27 minut po godzinie 6. Radio Sochaczew na dzień dobry. I przypominajka, że 30 maja z kolei, czyli już w najbliższą sobotę, na boisku przy Warszawskiej, tam właśnie odbędzie się turniej dzikich drużyn o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa Zamek. Na stadionie zagra około 30 drużyn, ale zanim te zmagania, to przed nami jeszcze dzisiejsze losowanie.
1: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego turnieju dzikich drużyn.
0: To jak od samego rana nas słuchacie, to pamiętajcie o tym. O tym też mówił poseł Maciej Małecki, czyli pomysłodawca i główny organizator imprezy. Piłkarskie emocje już w sobotę od godziny 10:00, stadion przy Warszawskiej. My też tam będziemy z naszym pomarańczowym studiem.

0: się, że w przypadku Macieja Musiałowskiego talent nie tylko wylewa się z ekranu, ale też i z głośników Flora. To nowość, którą dla Was gramy na 94.9. Jeżeli nieco więcej chcielibyście dowiedzieć się o tym singlu Macieja Musiałowskiego, to rozmowę z nim znajdziecie na radiosochaczew.pl. Tam właśnie jest więcej o tej wyjątkowej relacji z Florą. 22 minuty i będzie 7. Wody w maju stojące, szkodę przynoszą łące. Dużo chrabąszczów w maju, proso będzie jakby w gaju. O, takie mądrości dziś w kalendarzu. Ale przede wszystkim to Dzień Matki i ten temat w Radiu Sochaczew wróci jeszcze przed 7.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: parara w drodze do pracy. Oskar Cyms, nic więcej i 14 minut do godziny 7, bo gdy jesteś, nic więcej nie potrzeba. Tak właśnie Oskar przed chwilą śpiewał. No idealnie nam to pasuje do dzisiejszego święta, bo przecież celebrują wszystkie mamy. 26 maja, czyli Dzień Matki. Raz jeszcze przesyłamy moc życzeń. A za co można kochać mamę? O to z kolei zapytaliśmy naszych młodszych słuchaczy.
1: Za wszystko. No, że się mną opiekuje. Po prostu, że jest fajna i mnie kocha.
2: Pięknie. A ty?
3: Za to, że mnie kocha, jest dla mnie miła i za to, że zawsze ma piękny uśmiech.
4: No, ja kocham swoją mamę dlatego, bo zawsze, gdy coś mi się stało, to mega się przejmuje tym. No, jest mega kochana. No i tyle.
5: Ja kocham ją za wszystko, za to, że mnie strasznie kocha, jak się na przykład wywalę, to pomoże mi wszystkim. Już za wszystko ją kocham.
0: No i właśnie taka powinna być. To wszystkim mamom życzymy dużo tej miłości.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
1: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
4: Na zegarach jest już prawie 7:00.
5: Budowa geotermii w Sochaczewie postępuje. Prace są prowadzone równolegle w kilku miejscach na terenie miasta. W tym serwisie zapraszamy na koncerty dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. Zajrzymy też do regionalnej kroniki policyjnej. 43-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do budki ze zniczami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Od kilku tygodni na sochaczewskich osiedlach i ulicach prowadzone są roboty ziemne. Ekipy budowlane układają rurociągi łączące sieć ciepłowniczą pomiędzy obiektami zarządzanymi przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. To jeden z elementów budowy zakładu geotermalnego. Ta część inwestycji obejmuje budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o długości ponad 2,5 km. W ostatnich dniach prace prowadzone są między innymi przy osiedlu Żeromskiego. Ekipy budowlane układają tam rury sieci ciepłowniczej, które połączą ciepłownię przy Alei 600-lecia i ulicy Żeromskiego. Wkrótce roboty dotrą do ulicy Pokoju. Równolegle rozpoczęto układanie infrastruktury od ciepłowni zlokalizowanej przy ulicy Rejmonta. Tymczasem przy Alei 600-lecia trwa budowa nowej ciepłowni geotermalnej. Planowany termin realizacji to koniec grudnia tego roku. Budowa zakładu geotermalnego w Sochaczewie to koszt ponad 60 milionów złotych. Większa część pochodzi z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, mniejsza z nisko oprocentowanej pożyczki.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
5: Szkoła Muzyczna w Sochaczewie zaprasza na koncerty dyplomantów. Wstęp jest wolny, a muzycznych wrażeń będzie pod dostatkiem, mówi dyrektor szkoły Ludwik Skrzypek.
6: Zwieńczeniem nauki w naszej szkole po 12 latach przeważnie jest właśnie taki recital dyplomowy i w tym roku mamy 13 dyplomantów w naszej szkole. Są to przeróżne instrumenty, jak również mamy w tym roku pierwsze dyplomy klasy wokalnej, która została 4 lata temu otworzona i bardzo się z tego faktu cieszę ja osobiście, że już mamy absolwentki. Roku dwie. Recitale dyplomowe. Zapraszamy bardzo wszystkich Państwa, bo to są koncerty otwarte dla publiczności. Wszystkie informacje znajdują się na naszym profilu facebookowym oraz na stronie internetowej.
5: Zwieńczeniem koncertów dyplomowych będzie wspólny koncert wszystkich dyplomantów. Niektórym utworom będzie towarzyszyć Szkolna Orkiestra Kameralna. Koncert odbędzie się 17 czerwca o 17.30. I zmieniamy temat. Dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych z komendy w Żyrardowie zatrzymany został mężczyzna podejrzany o usiłowanie kradzieży z włamaniem do budki ze zniczami. Sprawca próbował dostać się do wnętrza obiektu, powodując uszkodzenia ogrodzenia oraz okna. Włamywacz został zauważony, a następnie zgłoszony na policję. Funkcjonariusze przybyli na miejsce, rozpoczęli patrolowanie okolicy i na tej samej ulicy zauważyli mężczyznę, który na widok mundurowych zaczął uciekać. Dzielnicowi natychmiast rozpoczęli pościg i po chwili zatrzymali mężczyznę. 43-latek usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przyznał się do popełnienia czynu. W wyniku zdarzenia z budki nic nie zginęło. Straty ograniczyły się do uszkodzonego ogrodzenia oraz okna. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
7: Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
7: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
9: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa, łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
7: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Wtorek słoneczny, taki się nam właśnie zapowiada i z 25 na termometrach przez noc może nam popadać i ten deszcz. Też niewykluczone, że w ciągu weekendu przelotnym może się przytrafić. Co do temperatur w tym tygodniu, to między 19 a tym wspomnianym dzisiejszym 25 szczebelkiem.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 26 maja, to raz jeszcze wszystkie mamy w dniu święta gorąco. Pozdrawiamy 5 po 7, Radio Sochaczew. Na dzień dobry, Łukasz Matusiak. Cześć, cześć.

0: jego Hey Brother. Choć dziś to raczej Hey Mam. 12 minut po godzinie 7 słuchacie Radia Sochacze. W podporannym postem na naszym Facebooku możecie zostawić właśnie miłe słowo dla swojej mamy albo po prostu dla wszystkich mam, jak zrobiła to Ania. Z okazji tego święta chciałabym objąć się ciepłymi myślami wszystkie mamy, których macierzyństwo jest trochę trudniejsze. To dzielne mamy, które muszą się zmagać na co dzień z troskami, kłopotami oraz wizytami u specjalistów ze swoimi pociechami. To te, których macierzyństwo jest niejednokrotnie samotne. Wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i siły.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: I właśnie tak przebojowo wam gramy o poranku na 94,9, ale przede wszystkim z tą pozytywną energią, byście mieli ją na cały dzień. Powiatowy Urząd Pracy w Sochacze Wieten zaprasza na targi pracy. To już w najbliższy piątek i te szczegóły za chwilę w Radiu Sochaczew. Bądźcie blisko.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
7: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy spłataniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

którzy teraz w drodze do pracy, bo kawałeczek muszą dojechać, by zdążyć na ósmą, no to towarzyszą w samochodach DJ Tiesto, jego Hot Honey. Za nami 28 minut po godzinie 7, no i mamy nadzieję, że ta praca jednak jest tą, którą lubicie, a jak odrobinę was uwiera i tak myślicie, by może jednak ją zmienić, no to już tradycyjnie z końcówką maja. Przecież Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza na targi pracy. Te organizowane są w formie pikniku z atrakcjami dla dzieci, także każdy coś dla siebie znajdzie, wymoże nową pracę, a dzieci po prostu będą dobrze się bawić. To wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 29 maja od 14 do 18. To na terenie hali sportowej Mosir przy Kusocińskiego. Zarówno w środku tegoż budynku, jak i na zewnątrz. No i na tusochaczew.pl czytam, że możecie liczyć na obecność wyłącznie bezpośrednich pracodawców, nie będzie agencji pracy. No i po raz kolejny targi będą miały formę pikniku z atrakcjami dla dzieci, o czym właśnie wspomnieliśmy, a organizatorzy zapewniają animacje, zabawy, warsztaty, konkursy, malowanie twarzy, dmuchańce, strefę kreatywną i edukacyjną. No to raz jeszcze przypomnijmy, targi pracy już w ten piątek, to na terenie hali sportowej Mosir przy ulicy Kusocińskiego, a start od godziny 14:00.

Jones, jego Whistle. 25 minut do godziny 8. Zerkam, co dzieje się pod porannym postem na Facebooku Radia Sochaczew. Są kolejne życzenia dla mam. Te od Doroty. Życzę wam zdrówka, miłości, zrozumienia, szacunku, cierpliwości i wytrwałości. Macierzyństwo to ciężka praca na cały etat. Życzę spełnienia marzeń i chwili dla siebie każdego dnia. Jesteście wspaniałe. No to nam nie pozostaje nic innego, jak tylko do tych życzeń od Doroty dla wszystkich mam się dołączyć. Za chwilę też ruszymy na drogi i to jest ten moment, by dać nam znać, jeżeli coś się dzieje. Proszę bardzo, możecie kręcić 46 863 22 22. Niezmiennie numer do Radia Sochaczew. Ale zanim informacje z dróg, to jeszcze oddział zamknięty. Można teraz dać głos.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to ruszamy na drogi, 22 minuty i będzie 8 w mieście. No to te największe utrudnienia chyba o tej porze na moście, jadąc od Łowickiej i Gawłowskiej, właśnie Płocką do Traugutta i Staszica, no to tu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Poza tym raczej nie jest źle, ale obwodnica, no może dawać się we znaki, o też Darowa jadąc w stronę ronda w Kuznocinie, tu się nam kolejka wydłużyła i dalej jadąc do ronda przy Szelu sytuacja może być podobna, no i też niełatwa jest dla tych, którzy jadą w stronę stolicy, 92 szczególnie, czyli Błonie, tu przejazd potrwa nieco dłużej, w Ołtarzewie na skrzyżowaniu tu też będzie trzeba poczekać i później trzeba przebić się też przez Ożarów, no to życzymy Wam cierpliwości i szerokości. I raz jeszcze przypomnę, jeżeli na drogach coś się dzieje, no to można do nas dzwonić. Dajcie znać 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
9: Reklama.
8: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka.

0: I ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
2: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
3: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
2: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

No i z Cadillaca, o którym przed chwilą mogliśmy posłuchać, teraz przerzucamy się na dwa kółka, bo w Radiu Sochaczew o tym, że ruszyły już zapisy na 14 rodzinny rajd rowerowy od juniora do seniora. Ten odbędzie się w niedzielę 28 czerwca. No i na chętnych czeka około 20-kilometrowa trasa prowadząca przez malownicze tereny miasta Sochaczew oraz gmin Sochaczew, Rybno i Nowa Sucha. No a finałem tego rajdu będzie blisko 3-godzinny piknik rodzinny w miejscu, które to po raz pierwszy znajdzie się na mapie tego wydarzenia w zagrodzie Zakrzew w gminie Nowa Sucha. Udział oczywiście jest zupełnie bezpłatny, zaprasza starostwo, no i zgłoszenia przyjmowane są albo osobiście w starostwie powiatowym w Sochaczewie, albo też można je wysłać drogą mailową. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe, te dostępne są na stronie internetowej starostwa powiatowego w Sochaczewie, czyli powiatsochaczew.pl. A czas na to, by się zapisać do rajdu, no to macie do 19 czerwca, a sam 14 już rodzinny rajd rowerowy od juniora do seniora. Przypominamy, 28 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczy?
5: Dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
14: Na zegarach jest już 8:00.
15: Placówki podległe powiatowi ze sprzętem do ratowania życia to na początek. Dziś w kalendarzu Dzień Matki. W tym serwisie zapraszamy na specjalny koncert, jaki odbędzie się dziś w Rybnie. Rozmawiamy też z najmłodszymi o tym, jak lubią spędzać czas ze swoimi mamami. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Ponad ćwierć miliona złotych. Taką kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz wyposażenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który trafi do placówek i jednostek podległych samorządowi powiatu sochaczewskiego. Środki pozyskano w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej w myśl przedmiotowej ustawy.
16: Bardzo ważny sprzęt przywrócenia życia najważniejszym sprzętem, czyli defibrylatorem. To jest tak automatyczny sprzęt, który potrafi zmierzyć po prostu takie EKG już mówiąc, wyczuje ten puls, czy jest, czy nie ma i dobierze moc elektrod, czyli tak zwane uderzenie, czyli ile tam trzeba tego prądu podać, żeby to serce zaczęło bić. Także myślę, że ten sprzęt, który Państwo otrzymacie, będzie służył przede wszystkim do ćwiczeń. Nie chciałbym, żeby takie realne zdarzenia

0: miały miejsce, no ale jeżeli trzeba będzie użyć, to jak najbardziej trzeba to wykorzystać, bo te cenne minuty, które są potrzebne, żeby człowiek mógł dalej funkcjonować jako zdrowy, no to do tego właśnie ten sprzęt służy.
1: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dzień Matki to szczególny czas i dobra okazja, by powiedzieć swoim mamom dziękuję. A można to zrobić na wiele sposobów, na przykład zabrać je na koncert. Wiele samorządów przy tej okazji organizuje muzyczne wydarzenia. W tym roku po raz pierwszy dołączyła do nich gmina Rybno. Koncert odbędzie się już dziś.
3: Serdecznie zapraszam na koncert z okazji Dnia Matki pod tytułem Melodie prosto z serca o godzinie 18 w świetlicy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie. Wspólnie przeżyjemy piękny wieczór pełen muzyki, wzruszeń i wdzięczności dla wszystkich mam. Na scenie wystąpi zespół wokalno-instrumentalny Echo Pokoleń, który przygotował wyjątkowy repertuar specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie także słodkiego poczęstunku i rodzinnej atmosfery.
1: Mówił wójt Damian Jaworski. Warto nadmienić, że zespół Echo Pokoleń powstał dosłownie kilka tygodni temu. Czasu na przygotowania miał więc niewiele, ale wiemy, że dołożył wszelkich starań, by koncert się udał. Dzień Matki można spędzić także na inne sposoby. Oskar Tomczyk sprawdzał, co dzieci lubią robić wspólnie ze swoimi mamami.
4: Jak lubicie spędzać czas z waszymi mamami?
5: Robić na przykład gdzieś sobie wyjść, na przykład coś zjeść, albo po prostu spędzić, pooglądać film. No i to tyle.
6: Pojechać sobie nad morze, zrobić piknik, no i to w sumie tyle.
7: No, ja bardzo lubię po prostu usiąść sobie na kanapie i pooglądać Netflixa.
4: To jest też dobra pora.
8: Ja na przykład najbardziej lubię zrobić taki dzień z mamą, taki babski, na przykład na sushi iść, wypić herbatkę przy stole, na kanapie, oglądać sobie jakiś film.
1: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
9: Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
10: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
9: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
11: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny, wszystkie procedury zostały wypełnione.
9: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
13: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzący.
12: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: 18-19 stopni to już teraz 25, a niektóre prognozy mówią, że nawet 27 w tym najczęściej. najcieplejszym momencie i wtorek ze sporą ilością słońca. No będzie pogodnie. W nocy tu może nam już trochę popadać. Jutro tych chmur ciut więcej, choć za nich słońce też dzielnie będzie się przebijać. Podobnie przy czwartku. W piątek no to już sporo słońca, tak samo jak przy sobocie, ale pod koniec dnia mogą pojawić się opady i w niedzielę o poranku też mogą nam towarzyszyć. Temperatury no to między 19 a tym wspomnianym 27 szczebelkiem.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: Po 8 w Radiu Sochaczew zabawa z okazji dnia mamy. Będzie można coś fajnego zgarnąć, więc słuchajcie nas uważnie. Łukasz Matusiak, witam ponownie, zapraszam. To Radio Sochaczew na dzień dobry i Queen w waszych głośnikach. It's a

0: dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Sponsorem nagrody jest sklep jubilerski Okraska. Sochaczew, ulica Wąska.
2: Coś obiecaliśmy, no to obietnicy też dotrzymać trzeba, czyli zabawa z okazji Dnia Mamy, bo możecie wygrać biżuterię niespodziankę. 46 863 22 22. Proszę bardzo, możecie już kręcić do Radia Sochaczew, bo nagroda czeka. Tak samo jak pytanie, no możecie zrobić wyjątkowy prezent swojej mamie i za chwilę sprawdzimy, kto właśnie być może to zrobi. Kto jest z nami? Dzień dobry.
3: A dzień dobry, dzwoni Marek.
2: A cześć Marku, cześć, witaj. Jak tam u ciebie o poranku? Wszystko w porządku?
3: No powiem ci, że stałem przed ósmą i poluję na nagrodę.
2: Boże, przed ósmą to ci zazdroszczę, niektórzy tak dobrze no, nie mają.
3: A ty stałeś na piątej może, nie?
2: No powiem ci, że jeszcze wcześniej nawet. Dobra Marku, ale przejdźmy do konkretów.
3: Ja tak na pozorną wersję coś powiem, że...
2: Słuchaj.
3: Jeżeli jest lat, zima... To ja wstaję o 4:30 rano.
2: O kurczę. No to powiem ci, że bardzo podobnie wstajemy, ale dobra, przejdźmy do konkretów, bo to, co jest najważniejsze, to, że możesz wygrać nagrodę, jest biżuteria niespodzianka, ale musisz odpowiedzieć na pytanie. W którym kraju po raz pierwszy obchodzono współczesny Dzień Matki? I tu masz do wyboru cztery opcje. A. W Polsce, B. We Francji, C. W Stanach Zjednoczonych, czy D. We Włoszech. Jak myślisz, gdzie po raz pierwszy obchodzono współczesny Dzień Matki? No. Powiem ci, że to taki bardzo duży kraj. Bo już chyba łatwiej nie będzie.
3: A powtórz jeszcze raz.
2: Polska, Francja, Stany Zjednoczone lub Włochy.
3: Stany Zjednoczone.
2: No Stany Zjednoczone, oczywiście, że tak.
3: Dziękuję ci za pomoc.
2: W Stanach Zjednoczonych i teraz już tłumaczę, Dzień Matki tam obchodzony jest od 1908 roku, ale oficjalnym świętem narodowym w USA dzień ten stał się kilka lat później, a dokładnie w 1914, to tak, żeby było, że radio też potrafi edukować się. Proszę bardzo. No to Marku, nagroda jest twoja i pozdrowienia w stronę, no kogo tylko chcesz. Proszę bardzo, pozdrawiaj.
3: No chciałem pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy i chciałem powiedzieć, żebyśmy żyli w zgodzie, żebyśmy się nie gniewali, bo gniew i nienawiść to są ciężkie grzechy, żebyśmy się wystrzegali tego grzechu, no i żebyśmy żyli w zgodzie przez całe życie skazane.
2: No i dużo miłości dla wszystkich mam, to na pewno w okazji, z okazji tego wyjątkowego święta. Tak.
3: Wszystkie mamy, żeby dobrze gotowały. I żeby dzieci były zadowolone, żeby brzuszki były najedzone.
2: Oj tak, ale mamusie to najlepiej gotują, to jest rzecz, której nie można kwestionować. Marku, raz jeszcze gratuluję, prośba do ciebie, nie rozłączaj się, a wysłuchajcie nas uważnie, bo jeszcze nie jedna nagroda dziś się przy okazji Dnia Mamy będzie do zgarnięcia.
1: Sponsorem nagrody jest sklep jubilerski Okraska. Sochaczew, ulica Wąska.

0: Sean Baker się przywitał tymi dźwiękami. 19 minut po godzinie 8. Pozdrowienia w stronę tych, którzy z Radiem Sochacze w oporanku, ale przede wszystkim to w stronę mam, bo wszystkiego dobrego. Mamusie, życzę wam pięknego dnia, to między innymi Monika. Na Facebooku Radia Sochacze w poranny post, tam w komentarzach możecie zostawiać te piękne słowa. Życzenia dla wszystkich mam z okazji dzisiejszego święta. A czas można spędzić z mamą, no właśnie, tak rodzinnie, na przykład na pikniku rodzinnym, który to organizuje Centrum Usług Społecznych, i te szczegóły już za chwilę na 94.9.
1: Radio Sochacze. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU, Czerwonka Parcel 93, mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

dźwięki od Zakopower z waszych głośników. Chwila za nami, 8.30 równo na zegarach. Rod Stewart, a także odświeżenie Faithless in Zombie, czyli New Religion i Bibi Rexa. Takie dźwięki dla was przygotowaliśmy, a tymczasem na tusach.hf.pl czytam, że Centrum Usług Społecznych zaprasza na piknik rodzinny, który to odbędzie się 27 maja, czyli już jutro. To w godzinach od 14 do 17 i te szczegóły w Radiu Sochaczew. Mile widziany będzie każdy, kto chce wspólnie spędzić czas w rodzinnej, serdecznej atmosferze. Piknik ma zachęcić gości do budowania jeszcze bliższych relacji między mieszkańcami. Tak właśnie czytam na portalu. No i w programie między innymi dmuchany zamek dla dzieci, punkt sportowy sochaczewskiego zespołu koszykarskiego Rysie, namiot wolontariatu, a w nim malowanie buziek, kolorowe tatuaże, animacje z balonami, do tego występy artystyczne i teatralne, gry oraz konkursy, no i atrakcje kulinarne dla całych rodziny. Jak wejdziecie na tusochaczew.pl, to już tam znajdziecie o tym wszystkim szczegóły. My polecamy.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to ruszamy na drogi przed 9:00. 21 minut nas dzieli od pełnej. No i są takie miejsca kłopotliwe dla kierowców, jak na przykład Błonie, jadąc od strony Grodziska, dojeżdżając do 92. Tu będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość, ale i sam przejazd 92 właśnie przez Błonie o tej porze się nam delikatnie wydłużył. W Ołtarzewie też chwilę zaczekacie i dalej Ożarów, choć już tu tak źle nie powinno być, jadąc w stronę stolicy. Jeżeli wybraliście A2, no to tu nie widać większych problemów. Do Warszawy jest przejezdnie, czy na trasie 580, no może Stare Babice, tu będzie trzeba już przed stolicą wyhamować. 92, ale w drugim kierunku, czyli na Łowicz i od Łowicza, tu raczej bez kłopotów ruch odbywa się płynnie, podobnie jak na Skierniewice na trasie 705 od i do Skierniewic. Bez problemów, droga na Brochów też takich nie stanowi, ale na obwodnicy 50 przy rondzie tu Żyrardowskim i rondzie w Kuznocinie, oto Żdarowa. Tu się nam sporo samochodów ustawiło, no i zanim dostaniecie się na skrzyżowanie, no to będzie trzeba chwilę zaczekać. Rondo w Różkach miniecie i pojedziecie na Młodzieszyn i dalej w stronę Wyszogrodu. Nie widać, by coś niepokojącego się działo, czy na Senniki odbijając. Tu też bez kłopotów. Samo miasto, no to ścisłe centrum, a w zasadzie dojeżdżając do Traugutta i Staszica, Dłowickiej i Gawłowskiej, które się wypełniły, to na moście, na Płockiej, tu w ciągu na pewno będzie trzeba dodatkowe minuty doliczyć. Od ronda Wójtówka, Warszawska do Piłsudskiego i 600-lecia i sama 600-lecia tu do skrzyżowania, no to też poczekacie na zmianę świateł. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew. Dzieje się coś, dajcie znać.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochacze. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: 13 000 sekund potrzebuje dobry

0: Małego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
1: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.

0: To Margaret na 94 i 9 september i Kuba i Kuba jeszcze do 9 o pełnej wiadomości, a w kalendarzu 26 dzień maja, czyli mamy dzień mamy. No i pozdrowionka dla wszystkich mam, najlepszości w dniu waszego święta. Co lubicie wspólnie robić z mamami? O to z kolei was właśnie pytaliśmy.
1: Miła, mądra, ładna.
2: Kochana, cierpliwa i ładna.
3: Ładna, miła i troskliwa.
4: Kochana, spokojna, pomocna.
5: Jak lubicie spędzać czas?
1: Robić jakieś na przykład prace na lekcjach.
4: Gotować.
5: Gotujesz ze swoją mamą?
4: Tak. Tak czasami gotuję i to mi sprawia przyjemność.
6: Ja oglądać film.
7: Pomagać.
8: Robić na przykład gdzieś sobie wyjść, na przykład coś zjeść albo po prostu spędzić... pooglądać film. No i to tyle.
9: Pojechać sobie nad morze, zrobić piknik.
10: Ja bardzo lubię po prostu usiąść sobie na kanapie i pooglądać Netflixa.
5: To jest też dobra forma.
11: Ja na przykład najbardziej lubię zrobić taki dzień z mamą, taki babski, na przykład na sushi iść, wypić herbatkę przy stole, na kanapie, oglądać sobie jakiś film.
0: No właśnie, dziś spędźcie wyjątkowo ten dzień ze swoimi mamami w dniu święta. Z mikrofonem wśród dzieciaków pojawił się Oskar Tomczyk. Drogie mamy, to raz jeszcze życzymy wam wszystkiego najlepszego.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
6: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 w rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
7: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
8: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
12: Jest 9:00. Są też wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie prawie gotowa. Komin i budynki starej cegielni mają być zachowane. Szczegóły już za chwilę. Bezpłatna joga w Parku Garbolewskiego i w Sochaczewskiej Dwójce. Ratusz zapraszam. Dziś Dzień Matki. Mamy kilka ciekawostek związanych ze współczesnym macierzyństwem. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Dobiegają końca prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, największe zmiany mają być przeprowadzone na terenie byłej cegielni. Co istotne, sam budynek dawnej cegielni razem z kominem mają być zachowane, co będzie stanowić dodatkowy walor i estetyczny, i historyczny nowej infrastruktury.
14: Dla nas bardzo ważnym punktem jest to, żeby zrewitalizować te pozostałości budynków po cegielni. Na prezentacji bardzo to ładnie wygląda. Zachowujemy ten charakter, zachowujemy komin. Taka koncepcja, która mówi nam o tym, że przyjeżdżajcie mieszkańcy tutaj, bądźcie tu cały dzień, bo macie tak, macie zalew, macie możliwość korzystania z tego zbiornika wodnego. Macie również możliwość korzystania z placu zabaw, z boisk, z gastronomii. Duży obiekt ten po samej cegielni wykorzystany jako możliwość organizowania tam różnego rodzaju targów, eventów. Ta cała koncepcja, która w tej chwili już jest, mogę powiedzieć, na ukończeniu, będzie za chwilę konsultowana.
13: Kolejnym ważnym etapem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. To od niej będą zależeć dalsze kroki.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Ruszyła realizacja kolejnego zwycięskiego projektu sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Sochaczewa mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach jogi, technik oddechowych oraz relaksacji. Ćwiczenia organizowane są w Parku Garbolewskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Pierwsze dwa spotkania już za nami, kolejne już w najbliższy weekend.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Z okazji wyjątkowo popularnego nie tylko w naszym kraju Dnia Matki zebraliśmy kilka ciekawostek demograficznych. Z przedstawionych przez Urząd Statystyczny danych wynika, że obecnie w Polsce mamami zostają najczęściej kobiety z wyższym wykształceniem. Statystyczna mama w naszym kraju ma ponad 31 lat, czyli o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Ciekawych informacji jest więcej.
15: Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu, i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg. Najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat w 2025 roku, ważyło prawie 6 kg, a najlżejsze około 350 g.
13: Mówiła Katarzyna Góral-Radziszewska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych. Obecnie dzieci pozamałżeńskie stanowią prawie 30% wszystkich urodzeń. Niestety, porodów jest coraz mniej. Ich liczba spadła z 700 tysięcy w 1980 roku do 238 tysięcy obecnie.
16: Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
17: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
16: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
18: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
16: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych.
0: Pogoda.
19: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
21: Wszystko wskazuje na to, że chyba 20 już przekroczyliśmy. 25, nawet 27. Tak na dziś prognozują nam synoptycy.
12: okolicy, także wtorek no ciepły, a nawet bardzo i przede wszystkim słoneczny, pogodnie. I tak powinno pozostać do końca dnia. Przez noc możliwe przelotne opady, nieco więcej chmur przy środzie i czwartku. Piątek to już większe rozpogodzenia, tak samo jak przy sobocie, ale końcówka dnia no to może być deszczowa i noc z soboty na niedzielę, podobnie jak ten niedzielny poranek, może przywitać nas deszczem. W ciągu weekendu no to też będą wartości sięgające 20 z delikatnym bonusem, max do 23.
19: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
20: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
19: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Ale co my tam o weekendzie, to jeszcze długa droga. Na razie żyjemy tym, co dziś, wtorkiem i przede wszystkim dniem matki, który celebrujemy 26 maja. Łukasz Matusiak, hej, hej, witam. I went

0: Ava Max. 18 minut po godzinie 9, to już za chwilę poranna rozmowa na 94,9, a gościem Radia Sochaczew będzie wójt gminy Nowa Sucha, czyli Maciej Mońka. Wy za to bądźcie blisko.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
5: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
19: A w naszym studiu wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
19: Zaczynamy dziś życzeniowo, nie możemy inaczej. Dziś Dzień Matki.
20: Tak, Dzień Matki, niesamowity dzień. Myślę, że prawie wszyscy wspominamy swoje mamy i te, które żyją, i te, które już odeszły od nas i pamiętamy. W końcu zawdzięczamy mi swoje życie. troskę o nas i nie sposób im dziękować za te wszystkie nieprzespane noce, za niesamowitą troskę, za pożywienie, za wszystko, co dla nas zrobiły. Także wszystkim mamom...
19: Za miłość.
20: Za miłość, tak, przede wszystkim. Wszystkim mamom naprawdę wielkie, wielkie dzięki za to serce, właśnie za miłość, którą nam wszystkim dają. To jest niesamowite i naprawdę trudno to wyrazić słowami. I też przy okazji życzę tym kobietom, które chciały być mamami, żeby te ich marzenia o macierzyństwie się spełniły, żeby też mogły się cieszyć swoim potomstwem i też w przyszłości, żeby to potomstwo przychodziło do nich z kwiatami i z podziękowaniem. Także cieszmy się, radujmy tym dniem i szczególnie pamiętajmy o naszych mamach.
19: Dołączamy się do tych życzeń. To jest taka miłość, której potrzebujemy całe życie, panie wójcie, prawda?
20: Tak, oczywiście. Czy jesteśmy mali, czy dorośli, to dla swoich mam zawsze jesteśmy dziećmi.
19: To prawda.
20: I tutaj właśnie jest taka tkliwość i choćby człowiek był nie wiadomo jakim twardzielem, to mama to jest mama.
19: Tak. A dziecko jest dzieckiem i za chwilę Dzień Dziecka.
20: Tak, a dziecko jest dzieckiem, za chwilę Dzień Dziecka, ponieważ nasza audycja będzie za 2 tygodnie, a za tydzień, w poniedziałek, mamy 1 czerwca Dzień Dziecka. To oczywiście dzieciom też. One są u progu swojego życia i jeszcze mają prawo, żeby różne błędy popełniać, ale przede wszystkim mają prawo, żeby bardzo się cieszyć tym życiem, tą codziennością, tą beztroską, która dzieciom przynależy się. Także wszystkim dzieciakom i tym najmniejszym, i tym trochę starszym życzę, żebyście korzystały z tego życia, z tej beztroski, z tego, że jesteście pod skrzydłami mam, tatów i z waszych ojców. Natomiast rozwijajcie się, spełniajcie swoje marzenia i też śmiało marzcie, żeby te marzenia były śmiałe, żebyście się nie ograniczali. Jeżeli ktoś marzy, to na pewno duża część z tego się spełni. Tego wam wszystkim życzę, żeby te wszystkie marzenia, wasze zamierzenia, plany jak najlepiej, jak najbardziej się spełniły, a też żebyście byli otoczeni miłością i radością, żeby ten wasze wzrastanie było właśnie w takiej bardzo dobrej atmosferze.
19: Bezpiecznej. A skoro jesteśmy przy dzieciach, warto wspomnieć, bo jeżeli chodzi o obchody, to tradycyjnie szkoły u was organizują Dni Dziecka na terenie swoich placówek. Natomiast już ruszyły zapisy na półkolonie.
20: Tak, już...
19: Obchody to tradycyjnie szkoły u was organizują Dni Dziecka na terenie swoich placówek. Natomiast już ruszyły zapisy na półkolonie.
20: Tak, już w ubiegłym tygodniu pierwsze zapisy ruszyły. Ja przypominam, że u nas tradycyjnie organizujemy półkolenie w 3 turnusach dwutygodniowych. W tym roku pierwszy turnus będzie organizowała Gmina Biblioteka Publiczna, a dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i 3 turnus Gminny Ośrodek Kultury. Wiem, że te półkolonie cieszą się od lat dużym uznaniem. Biblioteka już swoje zapisy rozpoczęła. Też będą zapisy organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przez GOK. Proszę śledzić informacje na stronach tych instytucji.

0: Polski. Przypominam, że żeby z takiej sprawiedliwości, jakiej stało się zadość, to zwykle umawiamy się, że zapisy rozpoczną się od konkretnego dnia, o konkretnej godzinie i są tylko za pomocą maila, żeby można było sprawdzić, o której godzinie przyszły maile, ponieważ w niektórych przypadkach było tak, że dosłownie w ciągu kilku minut wyczerpany był limit. A ten limit na każdy turnus wynosi od 40 do 48 dzieciaków. Chodzi o to, że jest sporo wyjazdów w trakcie półkolonii i też, żeby taki autobus 50-kilkumiejscowy mógł zabrać i dzieci, i opiekunów na wspólny wyjazd. Zachęcam, zapraszam, będzie moc atrakcji. Jak zwykle te dzieciaki, które były bardzo zadowolone, rodzice zresztą też. I myślę, że tak będzie w tym roku, także zapraszam serdecznie, żeby śledzić tą rekrutację i skorzystać z dogodnych terminów, żeby odpocząć.
1: Jeżeli ktoś myślał, że skończyliśmy świętować, to nie, bo jeszcze chcemy napomknąć o tym, że jutro dzień samorządu terytorialnego, no dla pana też szczególnie bliski, bo jest pan z samorządem związany całe zawodowe życie.
0: Dokładnie, całe zawodowe życie i muszę wspomnieć, skąd to święto się wzięło. To święto wzięło się od pierwszych, można powiedzieć, w pełni wolnych wyborów po II wojnie światowej, bo wybory samorządowe w 1990 roku, właśnie 27 maja, to były pierwsze wolne wybory właśnie po okresie II wojny światowej i właśnie do samorządu. Wtedy przywrócono samorząd terytorialny. Wcześniej to nie był samorząd, to były jednostki, które reprezentowały rząd na terenie gmin, natomiast w pełni ten samorząd został przywrócony 36 lat temu. I tutaj takie osobiste właśnie związanie z samorządem to nie tylko dlatego, że teraz pracuję w samorządzie, ale właśnie uczestniczyłem w tych wyborach. Byłem w komisji wyborczej, przewodniczącym komisji wyborczej i właśnie był niesamowity entuzjazm wśród mieszkańców, że ten samorząd wraca, że możemy decydować o wielu sprawach tutaj na dole, nie pytając się o tych na górze. Oczywiście to współdziałanie jest konieczne z różnymi szczeblami władzy, ale wiele spraw można rozwiązać właśnie tutaj na dole. I poprzez samorząd wypełnia się tak zwana zasada pomocniczości, która jest używana, taką definicję bardzo pełną wypowiedział święty Jan Paweł II, że właśnie żeby jednostka niższego rzędu, czyli na przykład osoba dana, radziła sobie jak najlepiej, samodzielnie i oczywiście dążymy właśnie do tego, żeby mieszkańcy nasi byli samodzielni, ale jeśli potrzebuje wsparcia, to żeby była jednostka wyższego z rzędu, czyli pomagała. I tą pierwszą pomocą jest właśnie rodzina, o której wspominaliśmy, a kolejnym szczeblem pomocy jest samorząd. Właśnie my, którzy jesteśmy najbliżej naszych mieszkańców, staramy się im pomagać. Oczywiście zdecydowaną większość spraw, problemów rozwiązujemy. Są takie, których może nie w pełni, nie do końca, ale tych zadań, które realizujemy, jest mnóstwo, poczynając od najważniejszego, czyli od oświaty i wychowania, poprzez dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, odpady, drogi, oświetlenie i tak dalej. Sporo tego można wymieniać, no ale właśnie po to jesteśmy i zachęcamy do współpracy, do interesowania się tym, za co odpowiada samorząd, w czym może pomóc, aby nam wszystkim się lepiej żyło.
1: No to przejdźmy do tego, w czym możecie pomóc jako samorząd. Kilka spraw już takich bardziej właśnie codziennych, przyziemnych, samorządowych w kapsułeczkach, poproszę, panie wójcie. Zacznijmy od tego, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie od czerwca działał troszkę inaczej, właśnie z korzyścią dla mieszkańców.
0: Tak, właśnie nasz punkt znajduje się na targowisku gminnym i do tej pory przyjmowaliśmy odpady we wtorki, wtedy, kiedy właśnie targowisko działa i nadal tak będzie, ale tutaj na wniosek radnych z Kowała Biskupiego chcemy, żeby ten punkt przez kilka godzin był czynny również w soboty, I też na początek, nie w każdą sobotę, to będzie pierwsza sobota miesiąca. Zobaczymy wtedy, jakie będzie zapotrzebowanie, jakie będzie obciążenie. Zapraszamy już w czerwcu, w pierwszą sobotę czerwca, od godziny 8 do godziny 12. Proszę naszykować te odpady, które chcielibyście Państwo tam zostawić i przywieźć. Przypominam, że trzeba mieć dowód opłaty, dlatego że zbieramy odpady od naszych mieszkańców. Nie chcielibyśmy, żeby te odpady przywoził nam cały powiat. Mm-hmm. Oni mają, w innych gminach mają swoje przoki. Zachęcamy, zapraszamy, pierwsza sobota miesiąca od godziny 8 do godziny 12. Na targowisko oczywiście.
1: Kolejny temat to planowana ścieżka pieszo-rowerowa z Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego. Na ostatniej sesji zwiększyliście środki na ten projekt. To takie większe i długoterminowe zadanie.
0: Tak, tak. Przypominam, że pierwsza taka ścieżka budowana jest przy drodze wojewódzkiej 705 i projektowana jest kolejne jej odcinki. Tymczasem my chcielibyśmy przy drodze powiatowej, która prowadzi od Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego, zaprojektować i w przyszłości wybudować kolejną ścieżkę pieszo-rowerową. Właśnie na ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali, żeby zwiększyć budżet na to przedsięwzięcie i też zrealizować to w ciągu 2 lat, dlatego że to projektowanie jest długotrwałe, potrzeba ustalić granice pasa drogowego, ale myślę, że jak zaprojektujemy to i z czasem zrealizujemy, że będzie nam lepiej się jeździło.
1: Zdecydowanie. Lepiej się jeździło również nocą, bo też zwiększyliście środki na oświetlenie dróg podczas ostatniej sesji.
0: Tak, staramy się doświadczać kolejne odcinki dróg. Niektóre z nich są projektowane, niektóre zostały zaprojektowane w latach ubiegłych i właśnie przystępujemy do realizacji. Otrzymaliśmy na 2 odcinki dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast chcemy zrealizować w tym roku 4 odcinki oświetlenia w miejscowości Bożymówka, Nowy Kozłów I, w miejscowości Wikcinek i Kozłów Biskupi, ulica Kolejowa i Polna. Właśnie radni przychylili się, żeby zwiększyć na te odcinki środki. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg i mam nadzieję, że rozświetlimy kolejne drogi.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor.

89.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

prawie Enrique Iglesias i Pitbull, ich I Like It. Równo 10 minut dzieli nas od 10, czyli od wiadomości w Radiu Sochaczew. Mocno sportowo zrobi się z początkiem kolejnej godziny. Pomiędzy innymi będzie o turnieju Rolanda Garrosa. Ten jak na razie udany dla polskich tenisistów. Te szczegóły już o 10. A teraz Wiktor Waligura, jego 4 pory roku. Proszę bardzo, podkręcamy radia.

0: Reklama.
1: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
2: Niepubliczne przedszkole oraz żłobek Świat Malucha zapraszają do wspólnej zabawy. Zapewniamy kreatywne zajęcia, niskie, czesne, kameralną atmosferę, naukę języków obcych oraz wykwalifikowaną opiekę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w cenie czesnego. Świat Malucha, Sochaczew, ulica Staszica 52 i Traugutta 42. Telefon 602 634 137. światmalucha.net.
3: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
4: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
5: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
14: Na zegarach punkt 10.
15: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujących chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
16: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście, będą kolejne akcje.
15: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
0: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
15: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6,75 zł. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
8: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca, właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
17: Myślę, że oczywiście no, gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
8: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
17: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
15: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
21: Pora na sport, Mateusz Stanicki. Witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równo godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
22: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na mączce w sumie no źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
21: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quinten Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Frank ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, LASK Linz, Amonium Nikozja czy słoweński NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130 do 93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o Mistrzostwo Ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
18: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
19: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
20: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Jeszcze złóżmy życzenia tym, którzy mają dziś powody do celebrowania. Dzień mamy, to wiemy, ale też Ewelina, Paulina czy Filip obchodzą swoje imieniny. No to tu także najlepszości. 6,5 minuty po 10. Radio Sochaczew na dzień dobry i Edwin Collins w waszych głośnikach.

0: doda. 19 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia Sochaczew. No i na naszym Facebooku posypały się życzenia od Was dla mam, bo dziś przecież Dzień Matki, 26 maja. No i Dorota na przykład, o proszę bardzo, takie życzenia składa. Wszystkim mamom życzę dużo zdrowia, siły i wytrwałości w codziennych zmaganiach z macierzyństwem. Z kolei Jola, mamom życzę dużo wytrwałości, a szczególnie mojej córce, która pierwszy raz obchodzi to piękne święto. No proszę bardzo. To jeszcze może Magdalenę dorzucimy do tego zestawu, która tu króciutko. Wszystkim mamusiom życzę dużo zdrówka. Oj tak, faktycznie zdrówko to podstawa. Jeżeli wy chcecie też dorzucić coś od siebie, no to śmiało, proszę bardzo, można to zrobić z okazji trwającego Dnia Matki. Możecie pisać komentarze pod porannym postem na Facebooku Radia Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
4: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Imprezy. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
3: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
11: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Wiecie, jak to jest z kepsikiem? On potrafi uratować w różnych sytuacjach. Na przykład po jakiejś imprezce idealnie się sprawdza, ale jeżeli też nie macie pomysłu na obiad, to czemu nie? Można sobie taki fast food wrzucić i dziś, jeżeli chodzi o Pasza Kebab, to ten na grubym się poleca. No i tu macie kurczaka, wołowinę albo mięso mieszane, tradycyjnie miesiane, można byłoby zażartować. Suróweczka, w niej pomidor, ogórek i cebula i oczywiście sos do wyboru, a jeszcze do tego w zestawie znajdziecie napój. Brzmi to bardzo dobrze, przyznacie. No to jak zdecydujecie się na Pasza Kebab i właśnie na kebab na grubym, to po prostu życzymy Wam smacznego.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Gastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Gastoramy. W Gastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: zdecydowanie możemy być spokojni, jak są tacy młodzi i utalentowani jak Sombr. Jego Back to Friends za nami, Britney Spears i Nita jeszcze do 11. O pełnej wiadomości w Radiu Sochaczew, a młody i utalentowany Oskar Tomczyk też was przywita właśnie od godziny 11. Widzę, że wchodzi i nawet z kieszeni wystają mu bilety na nadchodzący mecz Orkana, więc fani rugbystów, słuchajcie po 11 Radia Sochaczew, bo być może takie zaproszenie będzie można zgarnąć.
1: Radio Sochaczew.

0: autopromocja.
1: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
2: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Słuchacze w Traugutta 3.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Nowo! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
6: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz?
6: 150 gramów Piątnica, 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Zbliża się 11, to czas na najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
13: Ponad 1 000 000 złotych na projekty złożone w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Dotacje otrzymały także gminy powiatu sochaczewskiego. Kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Sprawdzamy atuty Iwaszkiewicza. Dziś Dzień Matki. O macierzyństwie rozmawiamy z dziećmi. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Samorząd województwa przekazał ponad 1 000 000 złotych na projekty w naszym regionie w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Z powiatu sochaczewskiego pieniądze otrzymały gminy Rybno, Młodzieszyn i Ufi Sochaczew. To w sumie ponad 400 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą przede wszystkim na inwestycje związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne.
14: Generalnie wszyscy widzimy, że te kwestie środowiskowe są dla społeczeństwa ważne, żebyśmy żyli w czystym, przyjaznym środowisku.
13: Mówił marszałek Adam Struzik. 27 maja kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tego dnia absolwenci 8 klas powinni złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, wskazując także inne szkoły, którymi są zainteresowani. W swoje progi zapraszają wszystkie placówki prowadzone przez samorząd powiatu sochaczewskiego. O atuty zespołu szkół imienia Iwaszkiewicza zapytaliśmy jego dyrektor Hannę Bonecką.
15: Przede wszystkim uczymy się
4: w znacznej części nowoczesnym budynku szkolnym po przeniesieniu się z ulicy Chodakowskiej, więc warunki do nauki są bardzo dobre. Wyposażenie szkoły jest coraz lepsze. W tej chwili wnioskowaliśmy również o wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego dla naszego projektu, tak żeby otoczenie szkoły było bardziej korzystne i przyjazne dla społeczności lokalnej.
13: Dziś Dzień Matki to wspaniała okazja do spędzenia z mamami kilku chwil przy filiżance dobrej herbaty. Na pewno miłym dodatkiem będzie posłuchanie w Radiu Sochaczew opinii dzieci na temat swoich rodzicielek. O taki temat pokusił się Oskar Tomczyk.
15: Trzy cechy, jakimi określiłbyś swoją mamę?
16: Miła, mądra, ładna.
17: Kochana, cierpliwa i ładna.
18: Ładna, miła i troskliwa.
19: Kochana, spokojna, pomocna.
15: Jak lubicie spędzać czas?
20: Robić jakieś na przykład prace na lekcjach.
19: Gotować.
15: Gotujesz ze swoją mamą?
19: Tak. Tak czasami gotuję i to mi sprawia przyjemność. Ja oglądać film, pomagać.
13: Z dziećmi rozmawiała też nasza redakcyjna koleżanka Klaudia Kosakowska.
21: Za co kochasz najbardziej swoją mamę?
22: Za szczęśliwość, za to, że daje mi dach nad głową i za jedzenie też.
21: Okej, a co twoja mama najbardziej nie lubi robić w domu?
22: Sprzątać chyba po nas.
21: Po was? Pomagacie jej?
22: Trochę.
21: Za co najbardziej kochasz swoją mamę?
23: Za to, że ona kocha mnie, za dom, za rodzinę, za to, że kupuje mi różne rzeczy. Ogólnie za to, że się dla mnie stara o wszystko.
21: A co najbardziej lubisz z nią robić w wolnym czasie?
23: No, rozmawiać najbardziej.
21: Na jakie tematy?
23: O piłce nożnej, o szkole.
13: Słyszymy się już za godzinę. Zapraszam.
24: Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy.

0: Stanowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
1: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
0: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dokładnie 21 stopni Celsjusza, tyle pokazują nasze termometry aktualnie i tyle też jest na zewnątrz w ramach tej odczuwalnej temperatury. To się niewiele zmienia bez znaczących różnic, jeśli chodzi o tą na termometrach i tą odczuwalną. Ciśnienie wysokie, 1023 hektopaskale, jeśli być precyzyjnym. Wiatr umiarkowany powieje z zachodu z prędkością 30 km na godzinę. Dzisiaj przez cały dzień słonecznie, chmur niewiele, opadów żadnych.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Piszecie na Facebooku Radio Sochaczew o Waszych mamach i je za naszym pośrednictwem pozdrawiacie. Możecie to robić cały czas. My oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy wszystkim mamom życzymy. Jak wy macie życzenia, czego wy byście życzyli, dołączcie do tych życzeń śmiało. Radio Sochaczew na Facebooku, post, komentarze są dla was. Dżem, naiwne pytania na początek 11, za chwilę Portugal The Man, a także Mrozu się pojawi. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Rozu, nie ma miejsca jak dom. Niektórzy mogli powiedzieć, nie ma miejsca jak Sochaczew. A już za chwilę o tematach miejskich będziemy mówić, a przede wszystkim o nadchodzących wydarzeniach i inicjatywach. Będzie na przykład o wydarzeniu Rap Pedagog, no czyli to takie spotkanie, które poprzez muzykę i kulturę hip-hopową trafi do młodzieży, edukuje i zainspiruje do pozytywnych zmian. Za chwilę także o obchodach Miejskiego Dnia Dziecka. Jak wiecie, to wielkie święto najmłodszych zbliża się wielkimi krokami. Już za moment o tym, jaki jest tegoroczny pomysł, tegoroczny program tego właśnie wydarzenia w Sochaczewie. O tym za chwilę będzie mówił nasz gość. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602-499-487.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls miasta.
12: Gościem audycji jest Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich naszych słuchaczy.
12: Na początek zaproszenie na spotkanie, które już dzisiaj, spotkanie z Rap Pedagogiem. Ważna informacja tak dla dzieci i młodzieży, jak dla rodziców.
13: Tak, bo przemoc rówieśnicza, hejt i agresja wśród dzieci oraz młodzieży to wielki problem, wobec którego nie możemy pozostawiać obojętnie. Miasto Sochaczew mocno angażuje się w ten projekt. Dlatego właśnie dzisiaj, czyli 26 maja o godzinie 17:00, do szkoły podstawowej numer 4 w Sochaczewie przy ulicy Staszica 25 serdecznie zapraszamy rodziców i uczniów szkół podstawowych na wyjątkowe spotkanie, tak jak pani redaktor powiedziała, z rap pedagogiem Dobromirem Makowskim. Pan Makowski to pedagog resocjalizacyjny, nauczyciel wychowania fizycznego, a dodatkowo raper. Jest on również autorem projektu profilaktyczno-edukacyjnego Rap Pedagogia. Podczas wydarzenia zostaną podsumowane wcześniejsze spotkania z uczniami, które już się odbyły, a rodzice będą mogli poznać najważniejsze wnioski, zagrożenia oraz sposoby reagowania reagowania na trudne sytuacje, z którymi młodzi ludzie mierzą się każdego dnia. A więc proszę Państwa, zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj godzina 17, szkoła podstawowa numer 4. I jeśli macie takie dzieci w wieku szkolnym, to jakby dla Was jest jakby obowiązkowy punkt dzisiejszego programu, oczywiście obok uroczystości Dnia Mamy dzisiejszej, ale to jest bardzo ważna rzecz.
12: W najbliższą niedzielę bardzo ważne wydarzenie, ważna impreza organizowana przez Urząd Miasta w Sochaczewie, skierowana przede wszystkim do dzieci, ale tak naprawdę do całych rodzin. Oczywiście mowa o miejskich obchodach Dnia Dziecka, które tradycyjnie będą miały miejsce na terenie Parku Garbolewskiego.
13: Pięknie pani redaktor zapowiedziała, ja tylko mogę przyklasnąć. Oczywiście dbając o wszystkich naszych mieszkańców, pan burmistrz miasta Sochaczew Daniel Janiak, jak co roku od wielu lat, to jest tradycją, zaprasza i w tym roku do Parku Garbolewskiego, znane miejsce, lubiane przez sochaczewian, na obchody Miejskiego Dnia Dziecka. Te obchody rozpoczną się o godzinie 14 i trwać będą do godziny 18, a może nawet chwilę po 18. Mam nadzieję, że się z tymi wszystkimi atrakcjami pomieścimy, bo będzie ich bez liku, tych atrakcji. Oczywiście takie wydarzenie nie mogłoby się obyć bez udziału dzieci, a więc na scenie plenerowej będziecie Państwo mogli oglądać, a w zasadzie podziwiać występy naszych najmłodszych artystów. Będą to dzieci z miejskich szkół i przedszkoli i mają naprawdę, jak tutaj patrzyłam, program bardzo, bardzo bogaty i ciekawy, więc na pewno Państwo znajdziecie coś dla siebie, a w szczególności zapraszamy na te godziny Waszych dzieciaczków z rodzin, sąsiadów, bo będziemy publikować informacje, o której godzinie która szkoła czy przedszkole występuje. Oprócz tego pojawi się na naszej scenie iluzjonista, na którego dzieci czekają i też informacja, o której godzinie iluzjonista będzie, podamy to na naszym portalu. Będziecie Państwo z dziećmi mogli również udział wziąć w przedstawieniu. Przedstawienie oczywiście będzie dla dzieci, a dotyczyło ono będzie uzależnienia od telefonów, czyli tak bardzo aktualnego tematu. Będą na scenie konkursy z nagrodami ufundowanymi przez naszych partnerów, przez firmy lokalne, które się będą na placu wystawiać. No a dla dzieci moc atrakcji, zabawki wielkogabarytowe, dmuchane zjeżdżalnie, zjeżdżalnie ciężarówki, zjeżdżalnia duża, zjeżdżalnia bez uskopku, plac zabaw dżungla, wiewiórka, zjeżdżalnia zwierzęta, taka duża zjeżdżalnia plus plac zabaw. Oczywiście również zjeżdżalnia łódź podwodna, plac zabaw robaczki i wiele, wiele innych takich, tak jak powiedziałam, wielkogabarytowych zabawek. A dodatkowo nowością będzie 40-metrowej długości tor przeszkód, na które oczywiście serdecznie zapraszamy. To są takie zabawki dla troszeczkę starszych dzieci, natomiast dla tych maluchów mamy przygotowaną strefę Bobasa, miejsce dla najmłodszych. Będzie kilka stanowisk, co najmniej 4, być może więcej, gdzie tutaj rodzice z tymi najmłodszymi pociechami będą sobie mogli pobawić się, będą sobie mogli odpocząć, usiąść na trawce czy na matach porozkładanych i relaksować się wspólnie z nimi w tej strefie. Dodatkowo, proszę Państwa, no, nie wymienię wszystkich tych stref, ale będziemy mieli tutaj olbrzymią strefę Klockolandii, klocki konstrukcyjne, drewniane, będzie strefa Majsterkowicza, będą olbrzymie bańki XXL dla dzieci, będzie strefa konstruktora, strefa plastyczno-artystyczna z 3 animatorami, będzie malowanie twarzy, brokatowe tatuaże, robienie gniotków, kolorowe warkoczyki, piasek kinetyczny, będzie skręcanie balonu klonów zwierzaków, ale te formy, o których ja tutaj mówię w tej strefie artystyczno-plastycznej, przygotowanej przez miasto, również będą się częściowo powielały w innych strefach przygotowanych przez naszych partnerów, bo oni też właśnie tego typu atrakcje przygotowali dla dzieci. Będzie strefa muzyczna z instrumentami muzycznymi, będą bezpieczne pojazdy, czyli będą kłady na czterech kółkach, będą nasze lokalne Fiaty, czyli samochody, które będzie można również oglądać. Będzie strefa ze zwierzętami. Będą alpaki, będzie kucyk, może będzie osiołek, to wszystko będzie zależało od kondycji zwierząt w tym dniu i w tej strefie właśnie zwierząt będzie jeszcze taka strefa ekologiczna, będą warsztaty dla dzieci przygotowane, z których podczas tych warsztatów dzieci będą mogły z elementów właśnie takich odpadowych albo uzyskanych z recyklingu tworzyć różnego rodzaju rzeczy. To będą jakieś obrazki dla rodziców, to będą jakieś bransoletki, będą mogły sobie coś kolorować, więc różne aktywności w tej strefie, przy tej strefie zwierzęcej, w tej strefie ekologicznej będą się znajdowały. No i oczywiście podczas takiego ważnego wydarzenia nie może zabraknąć stoisk naszych organizacji pozarządowych, partnerów trzeciego sektora, którzy są jakby takim dodatkowym krwiobiegiem miasta. To są ludzie, którzy mają dużo pomysłów, dużo aktywności. Oni wnoszą taką energię w życie miejskie i właśnie oni będą się prezentować. Będą to organizacje o profilu sportowym, kulturalnym i społecznym. Oni tutaj są w takiej specjalnej roli, prezentują swoją działalność po to, żeby pokazać i zachęcić Państwa, że być może ktoś, kto jeszcze czy swojego dziecka nie zapisał albo nie wie, na jakich zasadach funkcjonują poszczególne organizacje, będzie miał okazję zapoznać się, porozmawiać, dopytać się, więc to będzie taka dodatkowa okazja, aby w jednym miejscu spotkać się, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się więcej. Oprócz tego, tak jak co roku, będą dla naszych mieszkańców wystawiały się nasze miejskie instytucje, czyli Sochaczewskie Centrum Kultury. Oprócz tej strefy scenicznej, za którą będzie odpowiadał, to też będzie miał taką swoją mniejszą strefę. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, Pola Bitwy nad Bzurą, Środowiskowy Dom Samopomocy, Centrum Usług Społecznych czy Klub Seniora. Oczywiście już nie wymieniam innych atrakcji dodatkowych dla dzieci, ale może o jednej powiem. Lemoniadzie i pysznych, zdrowych ciasteczkach, które również będą rozdawane do degustacji wśród przybyłych dzieciaków.
14: Tu miała Pani dobry pomysł, bo oczywiście coś do brzuszka zawsze działa magnetycznie. Dzień Dziecka w Parku Gerboleskiego jest wyjątkowo przyjemny również z uwagi na obecność przyrody, dających cień drzew. Tam kilka tysięcy osób zdecydowanie każdego roku jest w stanie z przyjemnością pospacerować i korzystać z tych wszystkich atrakcji.
13: Tak, i wierzymy, że i w tym roku również tak będzie i
14: potrzeba cienia. Dobrze, już musimy kończyć. Natomiast jeszcze dosłownie w dwóch słowach. To 31 maja, a 30 maja dwa wydarzenia natury już sportowej, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka i zawody karate.
13: Tak, jedne i drugie bliskie mojemu sercu. Jedne będą odbywały się na terenie
14: Zalewu
13: w Boryszewie z okazji Dnia Dziecka, natomiast drugie zawody organizowane przez Klub Karate Sochaczew, Karate Klub Sochaczew, wyjątkowe, ponieważ w tym roku klub obchodzi swoje 10-lecie i też bardzo serdecznie zapraszam. Cała uroczystość, całe spotkanie i zawody klubowe będą się odbywały od godziny godziny 10, a potem będą takie rodzinne zawody, bo właśnie w tym okresie sensei Łukasz Klimczewski dba o to, żeby nie tylko dzieci rywalizowały na matach, ale również, żeby rodzice pokazali swoje umiejętności w takich rodzinnych zawodach, również po zawodach tych oficjalnych, sportowych, będą się odbywały zawody rodzinne.
14: Kropka. Dziękuję pięknie. Dziękuję za tę rozmowę, za tę wizytę. Agata Kalińska, naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta, była z nami.
13: Dziękuję.
11: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
7: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
5: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Wrzucamy na ruszt razem z barem Radar Grzegory, który czynny dzisiaj do 19. Zapraszają na danie dnia, czyli zupę barszcz biały, kotlet mielony, młode ziemniaki, kapustę ze smażaną, a w ofercie także u nich dostępna ryba smażona, konkretnie to smażony dorsz. Znajdziecie także pierogi ręcznie robione domowe. Jeśli chodzi o farsz, to z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Już teraz wszystkim tym, którzy powoli myślą o tym, co wrzucić na ruszt, życzymy smacznego.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Pod

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
8: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
9: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew w samo południe.
13: Na początek smutna informacja. Nie żyje Barbara Sikorzyńska, była wieloletnia nauczycielka matematyki w sochaczewskim Chopinie. Kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym serwisie będzie o ofercie ogrodnika. Mamy też relacje z finału czwartków lekkoatletycznych w Sochaczewie. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Barbara Sikorzyńska, wieloletnia nauczycielka matematyki w Liceum Chopina w Sochaczewie. Była bardzo lubiana przez uczniów i nauczycieli, ceniona za zdolności edukacyjne, ale także za oddanie dla dobra młodzieży. Miała 69 lat. Jej pogrzeb odbędzie się 28 maja w Dęblinie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: 27 maja kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Placówki z powiatu sochaczewskiego są już gotowe z ofertą. Także ogrodnik, który proponuje uczniom kierunki podobne do tych obecnie realizowanych, z jedną małą zmianą.
14: Będziemy mieli tradycyjne liceum o profilu biologiczno-chemicznym, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum eksploatacji portów i terminali oraz grafiki i poligrafii cyfrowej, a także technikum geodezji i tutaj taki troszeczkę nowy kierunek przekształcony ze starego będzie technik agroogrodnik oraz technik turystyki na obszarach wiejskich oraz oczywiście szkoła branżowa pierwszego stopnia. I tutaj będzie to w zawodzie kucharza, gdzie kształcenie odbywa się na miejscu w szkole oraz w innych zawodach, chociażby takich jak ślusarz czy magazynier. I tutaj chcielibyśmy podkreślić, że częściowo nauka odbywa się w szkole, a częściowo u pracodawców.
13: Mówiła nauczycielka Anna Trzcińska. Szczególną popularnością cieszy się technikum eksploatacji portów i terminali. Z tego powodu w szkole są aż dwie klasy o tym profilu. W każdej uczy się 30 uczniów. Niewątpliwie zainteresowanie tym kierunkiem wiąże się z planowaną budową lotniska w naszym powiecie. Ogrodnik też już od dłuższego czasu współpracuje ze spółką CPK.
14: Też współpracujemy z nimi pod kątem różnych grantów, konkursów i mieliśmy już okazję właśnie, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, wygrać ostatnio 3 granty na doposażenie oraz na kursy dodatkowe w naszej szkole, więc myślę, że jest to bardzo przyszłościowy kierunek.
13: Za nami miejski finał czwartków lekkoatletycznych w Sochaczewie. Wydarzenie przyciągnęło młodych ludzi z Sochaczewa i okolicy. Na miejscu rozmawialiśmy z koordynatorką wydarzenia z ramienia MOSiR-u, Renatą Kubik.
15: Kochani, no, osobo startów dzisiaj praktycznie 220, ale no, frekwencja niższa niż zwykle, bo to w zasadzie finały, więc nie wszyscy się stawili. Taka ścisła już czołówka finalistów. I tak zaczynałyśmy, pani Agato, pamięta pani, zaczynaliśmy chyba z 15 osób, tak. A teraz już jest, w każdym razie mamy 114 statuetek przygotowanych dla finalistów, ponad 200 medali, więc cieszymy się ogromnie, że te czwartki z roku na rok cieszą się tak dużą frekwencją, bo to nie tylko szkoły miejskie, ale szkoły też z terenu powiatu sochaczewskiego do nas przyjeżdżają.
13: Ostatecznie, jak ogłosił MOSiR, podczas ogólnopolskiego finału w Łodzi Sochaczew reprezentować będzie aż 76 sportowców z naszego powiatu.
16: Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
17: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
16: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: 22 stopnie Celsjusza w Sochaczewie i okolicach. Aktualnie odczuwalna temperatura na poziomie 23. Słońca bardzo, bardzo dużo cały czas nie zabraknie. Ciśnienie wysokie, aż 1023 hektopaskale. Jeśli chodzi o wiatr, ten ze średnią siłą, umiarkowaną prędkością 30 km na godzinę może powiać z zachodu.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna. okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
20: To wtorkowe już popołudnie, 7 minut po 12, a w Radio Sochaczew już za moment nasz hit dnia. Paul Simon, tym rozpoczynamy godzinę 12. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W 1994 roku ukazała się płyta Prymityw zespołu T-Love, a na tej płycie między innymi ten właśnie singiel, czyli Bóg.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Kastorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
20: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Kastoramy już od środy.
22: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
22: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
25: Reklama.

0: Paula Abdul, Straight Up. A już teraz w Radio Słuchacze szansa, żeby wygrać podwójną wejściówkę na najbliższy mecz Orlenu Orkan Sochaczew. Ten mecz już najbliższą sobotę o 18:00. No i daleko jechać nie musicie, no bo to wszystko u nas. To jest mecz domowy, ulica Warszawska 80. Kto chciałby taką podwójną wejściówkę w Radio Słuchacze wygrać, ten już w tej momencie łapie za telefon i do nas telefonuje. 46 863 22 22 46 863 22 22. W tym momencie wykręcajcie właśnie nasz numer, no i wygrywajcie, mam nadzieję, te właśnie podwójne bilety. A dzisiaj jest dzień mamy, to na przykład można mamę zabrać na mecz, może nigdy nie była, to jest dobra okazja, tak trochę inaczej, może oryginalniej, a zresztą możecie zabrać kogo chcecie, bo to skoro podwójna wejściówka, to naprawdę sami nie będziecie. Kto chciałby takie bilety wygrać, ten do nas telefonuje i mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Jakub.
0: Cześć, Jakubie, witaj. Powiedz mi, czy ty jesteś kibicem Orkana? Za takiego się uważasz?
1: Znaczy, no, czasami właśnie pooglądam mecz Orkana właśnie.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra. A wiesz może, dlaczego ten najbliższy mecz jest meczem ważnym?
1: Dlaczego najbliższy mecz jest meczem ważnym?
0: Tak jest.
1: Właśnie nie do końca.
0: Bo to ja ci podpowiem, to nie jest jeszcze finał, a skoro nie jest jeszcze finał, to jest
1: półfinał,
0: to
1: półfinał.
0: Tak jest, no to ci podpowiedziałem, no bo usłyszałem, że chcesz, tak zrozumiałem, czy chcesz iść na mecz, rozumiem.
1: Tak.
0: No to bilety są twoje, czy chcesz kogoś pozdrowić, a i najważniejsze, kogo zabierzesz na ten mecz?
1: Myślę, że swoją partnerkę Wiktorię. I chciałem pozdrowić rodziców i właśnie Wiktorię.
0: Super, super, no to życzymy w takim razie wam udanego widowiska, a ty się ze mną nie rozłączaj.

0: Alphaville, Sounds Like Melody w Radiu Sahara. 26 maja, dzień mamy. No i takie pytanie, co z naszymi mamami lubimy najbardziej robić? O to zapytałem tych najmłodszych.
1: Jak lubicie spędzać czas z waszymi mamami?
2: Robić na przykład gdzieś sobie wyjść, na przykład coś zjeść, albo po prostu spędzić, pooglądać film. No i to tyle.
3: Pojechać sobie nad morze, zrobić piknik, no i to w sumie tyle.
4: No, ja bardzo lubię po prostu usiąść sobie na kanapie i pooglądać Netflixa.
0: To jest też dobra forma.
5: Ja na przykład najbardziej lubię zrobić taki dzień z mamą, taki babski, na przykład na sushi iść, wypić herbatkę przy stole, na kanapie, oglądać sobie jakiś film.
0: No i tak, trzeba żyć, zdecydowanie. A jeśli wy chcielibyście złożyć waszym mamom życzenia za pośrednictwem Radia Słuchaczew, to cały czas możecie to zrobić na naszym Facebooku.
6: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
7: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na

0: pepkozuba.pl. Dołącz do Kozuba. Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
7: Reklama.

0: autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Z Połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Twaróg śmietankowy 250 gramów strzałkowo 6,89 za sztukę. Mleko UHT 3,2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Mleko UHT 2% 1 litr OSM Łowicz 2,79 za sztukę. Serek homogenizowany, różne smaki 150 gramów Piątnica 2,79 za sztukę. Promocja obowiązuje do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
8: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
9: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Reklama.
12: W Radiu Sochaczew jest 13.
13: Sprzęt ratownictwa medycznego do placówek i instytucji prowadzonych przez powiat sochaczewski. Wszystko w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Trwają zapisy na Maksymile, znany bieg uliczny w gminie Teresin. Wójt Damian Jaworski ogłasza konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie Rybno. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Samorząd powiatu sochaczewskiego przekazał podległym placówkom sprzęt ratownictwa medycznego zakupiony za środki pozyskane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W sumie wydatkowano na ten cel blisko 200 tysięcy złotych.
14: Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby przekazać Państwu pierwszą transzę sprzętu, który można by podzielić na takie dwa bloki funkcjonalne. Pierwsze to jest do nauki, udzielania pomocy. Drugie oczywiście mogą służyć również do nauki, ale też już do bezpośredniego wykorzystania. Mówiąc o nauce, mam tu na myśli manekiny, a jeśli chodzi o ten sprzęt taki już bezpośrednio do użycia w celu ratowania zdrowia i życia ludzkiego, to na przykład są defibrylatory AED, które oczywiście też mogą służyć do szkoleń.
13: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Sprzęt w pierwszej transzy otrzymały Dom Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie, Zespół Szkół w Erminowie i placówki opiekuńczo-wychowawcze.
15: Ten sprzęt bardzo nam się przyda, jest niezbędny. Na przykład podobno mam dostać defibrylator, chyba tu tak napisane jest. Jest u nas bardzo potrzebny, ponieważ ja na przykład mam dużo chorych ludzi i często używamy. Jest to takie dla nas troszkę niespodziewane obdarowanie nas rzeczami, które są potrzebne i które nam się przydadzą, dlatego też bardzo dziękuję wszystkim.
13: Mówił dyrektor DPS-u Konrad Jakubowski. Dziś takie same zestawy sprzętu otrzymały wszystkie szkoły prowadzone przez powiat sochaczewski.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Przed nami bardzo ciekawa impreza biegowa. Już 14 czerwca w gminie Teresin odbędzie się bieg uliczny Maksymila na dystansie 16 kilometrów. Bieg odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego, wójta gminy Teresin, przewodniczącego Związku Gmin Kolbiańskich oraz gwardiana klasztoru ojca. ojcu Franciszkanu w Niepokalanowie.
12: To jest inicjatywa biegowa, polegająca na tym, aby zachęcić wszystkie osoby, które są aktywne, które biegają, które interesują się sportem, aby wspólnie wyruszyć na trasy takiego biegu ulicznego, właśnie o nazwie Maksymila. To wydarzenie pierwszy raz odbyło się w 2013 roku, było związane wówczas z promocją gminy Teresin i Związku Gmin, które są związane z życiem świętego Maksymiliana Kolbego. Idea była taka, aby co roku ten bieg zamiennie odbywał się w czterech samorządach, czyli gmina Teresin, Zduńska Wola, Pabianice i Oświęcim.
13: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski. Zapisy online do 10 czerwca, liczba miejsc jest ograniczona. Zimą konkurs na najpiękniejsze oświetlenie domu, a na przełomie wiosny i lata na najpiękniejszy ogród. Gmina Rybno po raz kolejny zaprasza mieszkańców do udziału w wydarzeniu, które rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem, mówi wójt Damian Jaworski.
16: Masz piękny ogród, wyjątkowe kompozycje kwiatowe lub zieloną przestrzeń, o którą dbasz z pasją? Pokaż swoje miejsce i zainspiruj innych mieszkańców. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Rybno na stronie internetowej. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Niech gmina Rybno zakwitnie jeszcze piękniej. Zapraszam do udziału i życzę powodzenia.
13: Słyszymy się w kolejnym serwisie lokalnym. Zapraszam.
17: Wiadomości ekonomiczne.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Do połowy czerwca rządzący pokażą swoją propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że mogłaby ona wzrosnąć najwolniej od lat do okolicy 4900 zł brutto. Takiemu wariantowi przyklaskują pracodawcy. Związkowcy nie wykluczają swojej propozycji, żeby pensja minimalna przekroczyła psychologiczny próg 5000 zł brutto. Ale wiceminister pracy Sebastian Gajewski rozwiewa nadzieję. Jego zdaniem przekroczenia tego progu raczej nie będzie. I dodaje, że obecnie pensja minimalna to 4806 zł brutto.
22: Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5000 nie wychodzi. Zobaczymy.
21: Jeśli pracodawcy i związkowcy nie porozumieją się w Radzie Dialogu Społecznego, wtedy w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie propozycja rządu. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może odbić się na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
23: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
21: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. I jeszcze sprawdźmy, jakie na dziś stawki ustalił rząd, jeżeli chodzi o paliwa. No to litr benzyny 95 nie kosztuje więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75.
18: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
19: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
20: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
12: 7 minut po 13. Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Lady Punk, Sigala, Kaskada, za moment także Sandra Reiser, rozkartomczyk. Cześć, dzień dobry.

0: dzisiaj rozumiem.
1: 20 minut po 13, to Radio Słuchaczów. A już za moment o bezpiecznym internecie po raz kolejny będziemy mówić, ale tym razem patrząc na zagrożenia cyfrowe z perspektywy zarządzania lokalną oświatą. Jak to jest z placówkami oświatowymi na terenie powiatu sochaczewskiego? W jaki sposób one chronią wrażliwe dane uczniów i nauczycieli przed chociażby wyciekami z platform i dzienników elektronicznych? O tym już za chwilę.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
14: Jak uczyć dzieci mądrego i odpowiedzialnego korzystania z internetu? Jak samorząd wspiera cyfrowe bezpieczeństwo mieszkańców? Audycja Skynet. Bezpieczny internet. W każdy wtorek o 13.25.
15: Sponsorem programu jest Skynet. Dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. skynet.net.pl.
16: Witam Państwa, Jan Marciniak, Skynet. Bezpieczny internet. Cykl audycji poświęcony rodzicom, nauczycielom, dzieciom, młodzieży i samorządom, czyli nam wszystkim, użytkownikom internetu. A jak z niego bezpiecznie korzystać? O tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, panią Urszulą Opasiak, dyrektorem Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
16: Strategia powiatu, czyli patrząc z perspektywy zarządzania edukacją na poziomie powiatu, jakie są Pani zdaniem najpoważniejsze powtarzające się zagrożenia w internecie, z którymi mierzą się szkoły podległe PZT?
17: Cyfrowa transformacja edukacji jest procesem ciągłym i możliwym pod warunkiem tutaj zbudowania takiego wydajnego ekosystemu edukacji cyfrowej. Zaczynając, myślę, od poziomu rządowego, przechodząc przez organy prowadzące szkoły, placówki edukacyjne, no i ostatecznie szkoły. Zarządzanie edukacją na poziomie szkoły właśnie w kontekście tych zagrożeń trzeba rozpatrywać na paru obszarach zagrożeń. Jeden z tych obszarów dotyczy ochrony danych osobowych i prywatności uczniów i nauczycieli. I tutaj szkoły mogą się spotkać z wyciekiem danych z dzienników elektronicznych, kont uczniowskich, danych i nauczycieli na różnych platformach edukacyjnych. I oczywiście też ochrona danych osobowych, jeżeli chodzi o programy, z których korzystają pracownicy w szkołach. I w tym celu tutaj szkołom staramy się zapewnić fundusze na wszelakie audyty w tym zakresie. No i oczywiście szkolenia z RODO i cyberhigieny dla właśnie tych pracowników niepedagogicznych szkoły i nauczycieli. Druga płaszczyzna to bezpieczeństwo techniczne infrastruktury informatycznej szkoły, która zmaga się z różnego rodzaju atakami i tu potrzeba zabezpieczeń sieci szkolnych. I nasze szkoły już od lat są w projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewnia szkołom bezpieczny, bezpłatny dostęp do internetu. Ale tu też ta Ogólnopolska Sieć Edukacyjna powinna zmodernizować i dać wyższy poziom, szybkość połączenia internetowego też powinna tu wzrosnąć. W szkołach naszych zazwyczaj działają trzy sieci. Jedna właśnie ze względów bezpieczeństwa dla obsługi dzienników elektronicznych i administracji szkoły. Druga to jest właśnie ta Ogólnopolska Sieć Edukacyjna i taka trzecia edukacyjna typowa, która jest do pracy młodzieży i nauczycieli już na, w pracowniach zawodowych, pracowniach informatycznych, typowa edukacyjna. I tutaj w szkołach my jako organ prowadzący, powiat sochaczewski, wspieramy finansowo szkoły. Widzimy tą potrzebę zakupu oprogramowań antywirusowych oraz różnego rodzaju urządzeń typu kontrolerów czy też firewallów po to, żeby ta sieć była jak najbezpieczniejsza. No wiemy, że idziemy cały czas z techniką do przodu i trzeba na bieżąco myśleć o urządzeniach, które będą te sieci zabezpieczać. I to jest właśnie taki ogólny problem wszystkich szkół, a co za tym idzie organów prowadzących, żeby te urządzenia właśnie modernizować, żeby były one na czasie. Trzecia płaszczyzna to dotyczy właśnie cyberprzemocy i hejtingu wśród młodzieży. I tu po pierwsze edukacja i profilaktyka. Edukacja uczniów w odpowiedzialności w sieci, spotkania właśnie na godzinach wychowawczych nauczycieli, którzy no, biorą coraz większy udział w szkoleniach i programy profilaktyczne. Też uważam, że duża praca w szkołach jest na polu tworzenia tak zwanej dla mnie przyjaznej kultury komunikacji cyfrowej. No, w związku z tak szybkim rozwojem cyfryzacji i zagrożeń chcielibyśmy, żeby od następnego roku, takie to będzie zadanie szkół, opracować szkolne profilaktyki, strategie takie rozwoju cyfrowego szkoły, a co za tym idzie też polityki bezpieczeństwa informacyjnego, ponieważ to wszystko idzie z takim postępem, że musimy zacząć to jak gdyby już dochodzić i reagować, uwzględniając taki dynamiczny rozwój tej technologii, potrzeby uczniów w związku z tym i nauczycieli. I my jako organ prowadzący też musimy wiedzieć, z czym chcą mierzyć się i jakie mają plany szkoły, jeżeli chodzi o rozwój cyfryzacji.
16: Jeżeli chodzi właśnie o tą edukację, nie tylko dzieci, ale też i nauczycieli, bo przecież nauczyciele i pedagodzy są pierwszą linią wsparcia, ale często potrzebują aktualnej właśnie wiedzy. Na jakie wsparcie może szkoła liczyć w celu podnoszenia wiedzy informatycznej kadry pedagogicznej, by byli na bieżąco z nowymi formami zagrożeń online, takimi jak grooming czy właśnie sexting?
17: No, powiat sochaczewski tutaj jako organ prowadzący corocznie zabezpiecza w budżetach szkół i placówek pieniążki na doskonalenie nauczycieli na podstawie właśnie zgłaszanych potrzeb dyrektorów. To dyrektor z radą pedagogiczną, nauczycielami decyduje, jakie potrzebne jest wsparcie w tym zakresie szkoleń, ale oczywiście też coraz większa liczba szkoleń dotycząca zagrożeń w sieci. No wiemy, że to jest taki ogromny obszar i tutaj od podstawowych takich zasad bezpieczeństwa przez zagrożenie jak phishing, cyberprzemoc, bardziej zaawansowane również aspekty zarządzania danymi. Mamy klasy informatyczne w naszych szkołach, czy też to o higienie cyfrowej i ochronie wizerunku. I tutaj myślę, że w szkołach będzie potrzeba stworzenia takiej funkcji, takiego stanowiska koordynatora cyfrowej edukacji i szkolenie takiej osoby, która będzie na bieżąco wspierać i dyrektora, i nauczycieli w każdej szkole.
16: A jeżeli chodzi właśnie o problem bezpieczeństwa w sieci, który też wykracza poza mury szkolne, czy szkoły współpracują właśnie z lokalną policją, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, czy organizacjami na przykład pozarządowymi, aby zapewnić kompleksowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych?
17: Tak, nasze szkoły współpracują prężnie właśnie z policją. Funkcjonariusze przyjeżdżają na spotkania z młodzieżą i prowadzą takie krótkie prelekcje, szczególnie aspekty prawne, ponieważ młodzież, ten hejt w internecie to jest w tej chwili bardzo dużym zagrożeniem. To jest też jak gdyby taka psychologiczne oddziaływanie na młodzież i tutaj pani starosta też bardzo wspiera wszystkie takie działania i patronuje między innymi działaniom poradni psychologiczno-pedagogicznej, która włączyła się bardzo prężnie w te działania tutaj na terenie powiatu sochaczewskiego. Przeprowadziła w ostatnim roku aż prawie 80 takich zajęć psychoedukacyjnych w szkołach, nie tylko ponadpodstawowych, ale i podstawowych naszego powiatu, ponieważ ta poradnia ma wspierać uczniów, nauczycieli i rodziców. Przeprowadzona została taka bardzo duża konferencja dla psychologów i pedagogów pod patronatem pani starosty Jolanty Gonta, która właśnie dotyczyła właśnie takiego uzależnienia od wszelakiego rodzaju sprzętu komputerowego, gier. I to była taka konferencja pod tytułem Online czy Offline. Też poradnia psychologiczno-pedagogiczna stworzyła w poradni punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli, właśnie biorąc pod uwagę uzależnienie od najmłodszych lat, już coraz większe, młodzieży, dzieci, jeżeli chodzi o gry cyfrowe i urządzenia ekranowe. I też wspiera nauczycieli. Zostały przygotowane prezentacje multimedialne właśnie w tym zakresie.
16: A dostęp do narzędzi ochronnych to jest jakby taka kwestia odnośnie zagrożeń i technologii, które powinny być zabezpieczone jakimś właśnie takim narzędziem. Internet to nie tylko zagrożenia i właśnie te technologie, ale jaki jest główny cel PZT na najbliższe lata w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego?
17: No tutaj widzimy duży problem i trzeba się z nim zmierzyć, ponieważ jak wynika z informacji umieszczanych w systemie informacji oświatowej, w takim systemie, że w latach 2020-2023 liczba w ogóle komputerów, jeżeli chodzi o szkoły, wzrosła o 11%, co nie jest wystarczające, ale też zdiagnozowana została niska przepustowość lokalnych sieci szkolnych. W związku z tym będziemy chcieli aplikować taki program, już w tej chwili został ogłoszony rządowy, cyfrowy uczeń, gdzie będziemy mogli właśnie aplikować o środki i to takie nawet do 75 tysięcy na dużą szkołę i żeby wspomóc szkoły właśnie w zakupie nie tylko komputerów, programów, ale również wszystkich urządzeń czy oprogramowań, które zabezpieczą nam te technologie.
16: Audycję Skynet, bezpieczny internet prowadził Jan Marciniak, a po moim i Państwa gościem była pani Urszula Opasiak, dyrektor powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję bardzo Państwu.
2: Była to audycja Skynet, bezpieczny internet.
15: Sponsorem programu jest Skynet, dostawca światłowodu do firm i klientów indywidualnych. Skynet.net.pl

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

0: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
0: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi.
1: Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklam.
11: Zbliża się 14, to czas najnowszych wiadomości.
12: Placówki podległe powiatowi ze sprzętem do ratowania życia to na początek. Dziś w kalendarzu Dzień Matki. W tym serwisie zapraszamy na specjalny koncert, jaki odbędzie się dziś w Rybnie. Rozmawiamy też z najmłodszymi o tym, jak lubią spędzać czas ze swoimi mamami. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Ponad ćwierć miliona złotych. Taką kwotę przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz wyposażenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który trafi do placówek i jednostek podległych samorządowi powiatu sochaczewskiego. Środki pozyskano w ramach programu ochrony

0: ochrony ludności i obrony cywilnej w myśl przedmiotowej ustawy.
1: Bardzo ważny sprzęt, przywrócenie życia najważniejszym sprzętem, czyli defibrylatorem. To jest tak automatyczny sprzęt, który potrafi zmierzyć po prostu takie EKG już mówiąc, wyczuje ten puls, czy jest, czy nie ma i dobierze moc elektrod, czyli tak zwane uderzenie, czyli ile tam trzeba tego prądu podać, żeby to serce zaczęło bić. Także myślę, że ten sprzęt, który Państwo otrzymacie, będzie służył przede wszystkim do ćwiczeń. Nie chciałbym, żeby takie realne zdarzenia miały miejsce, no ale jeżeli trzeba będzie użyć, to jak najbardziej trzeba to wykorzystać, bo te cenne minuty, które są potrzebne, żeby człowiek mógł dalej funkcjonować jako zdrowy, no to do tego właśnie ten sprzęt służy.
0: Mówił Mirosław Gorzki, pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych w starostwie.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
0: Dzień Matki to szczególny czas i dobra okazja, by powiedzieć swoim mamom dziękuję. A można to zrobić na wiele sposobów, na przykład zabrać je na koncert. Wiele samorządów przy tej okazji organizuje muzyczne wydarzenia. W tym roku po raz pierwszy dołączyła do nich gmina Rybno. Koncert odbędzie się już dziś.
3: Serdecznie zapraszam na koncert z okazji Dnia Matki pod tytułem Melodie prosto z serca o godzinie 18 w świetlicy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Rybnie. Wspólnie przeżyjemy piękny wieczór pełen muzyki, wzruszeń i wdzięczności dla wszystkich mam. Na scenie wystąpi zespół wokalno-instrumentalny Echo Pokoleń, który przygotował wyjątkowy repertuar specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie także słodkiego poczęstunku i rodzinnej atmosfery.
0: Mówił wójt Damian Jaworski. Warto nadmienić, że zespół Echo Pokoleń powstał dosłownie kilka tygodni temu. Czasu na przygotowania miał więc niewiele, ale wiemy, że dołożył wszelkich starań, by koncert się udał. Dzień Matki można spędzić także na inne sposoby. Oskar Tomczyk sprawdzał, co dzieci lubią robić wspólnie ze swoimi mamami.
4: Jak lubicie spędzać czas z waszymi mamami?
5: Robić na przykład gdzieś sobie wyjść, na przykład coś zjeść, albo po prostu spędzić, pooglądać film. No i to tyle.
6: Pojechać sobie nad morze, zrobić piknik. No i to w sumie tyle.
7: No, ja bardzo lubię po prostu usiąść sobie na kanapie i pooglądać Netflixa.
4: To jest też dobra forma.
8: Ja na przykład najbardziej lubię zrobić taki dzień z mamą, taki babski, na przykład na sushi iść, wypić herbatkę przy stole, na kanapie, oglądać sobie jakiś film.
0: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
9: Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
10: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
9: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: 24 stopnie Celsjusza aktualnie. Taka na temperatura na naszych termometrach. Taka też odczuwalna. Ciśnienie wysokie 1022 hektopaskale. Dokładnie wiatr umiarkowany powieje z prędkością 32 km na godzinę z północnego zachodu. Dzisiaj w nocy temperatura spadnie maksymalnie do 16 stopni, a więc czeka nas ciepłe popołudnie i ciepła noc.
2: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Dzień mamy, tu Radio Sochaczew. A już za moment będę coś dla Was miał. Tak, także jeśli chcielibyście na przykład coś u nas wygrać, no to bądźcie już teraz gotowi, trzymajcie telefony bardzo blisko, a kiedy przyjdzie moment, wykręćcie nasz numer. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Robin Schulz, Show Me Love w Radiu Sochaczew. A my dbamy o wasze mamy. To, żebyście mieli co im dać, no nie wątpię w to, że macie pewne prezenty, ale może chcielibyście coś do nich dołożyć, no i tu przychodzi nasz sponsor.
1: Sponsorem konkursu jest Anna Orzeszek, Prestige Center, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.
0: A do wygrania już teraz voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na dowolną usługę do naszego sponsora, czyli Prestige Center, a no można rzeczywiście sobie wybrać spośród tej oferty. 46 863 22 22 to jest numer do Radia Sochaczew, pod który teraz dzwonicie, aby zawalczyć o tę nagrodę. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
2: Dzień dobry.
0: Z kim rozmawiam?
2: Sylwią.
0: Cześć, powiedz mi jak ci mija ten wtorek?
2: A bardzo miło, właśnie czekam na córki, przyjadą do mnie.
0: Okej.
2: Na dzień mamy.
0: Czy córki już jakieś... No właśnie, przyjadą, czyli już wiesz, że będą, że ci odwiedzą, że ci złożą życzenia.
2: Tak, będą, tak.
0: Super, to się szykuje na pewno miłe spotkanie. No tak. Dobrze, a czy rozumiem, że chcesz zawalczyć o naszą nagrodę?
2: Tak.
0: Okej. A propos dnia mamy, jest dzisiaj pytanie. Kto jest uznawany za twórczynię współczesnego Dnia Matki? A. Maria Skłodowska-Curie, B. Anna Jarvis, C. Królowa Elżbieta II, D. Matka Teresa.
2: Mi się wydaje, że...
0: Chwilę, że Maria Skłodowska-Curie. Zaznaczyć?
2: Tak.
0: Zaznaczam. No nie jest to poprawna odpowiedź. Niestety, ale dzięki za udział w naszej zabawie. Kto chciałby wziąć udział? Następna szansa dla kolejnej osoby. 46 863 22 22. Halo, dzień dobry, kto jest z nami?
3: Dzień dobry, Ania.
0: Cześć, czy ty znasz odpowiedź na to pytanie?
3: Wydaje mi się, że tak.
0: Dobrze, to ja tak dla formalności jeszcze powtórzę. Kto jest uznawany za twórczynię współczesnego Dnia Matki? A. Maria Skłodowska-Curie, B. Anna Jarvis, C. Królowa Elżbieta II, czy D. Matka Teresa?
3: Anna Jarvis.
0: Anna Jarvis. A kojarzysz, kto to taki?
3: Nie, niestety.
0: Ale to ja podpowiem, że była założycielką Dnia Matki w Stanach Zjednoczonych, no i rzeczywiście przewodziła ruchowi na rzecz upamiętnienia takiego święta. To jest dobra odpowiedź, a więc wygrywasz voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na dowolną usługę od naszego sponsora. Czy kogoś chcesz pozdrowić z tej okazji?
3: Chcę pozdrowić wszystkie mamy.
0: Okej, pozdrawiamy serdecznie. A ty ten voucher wiesz, komu przekażesz?
3: Dla swojej mamy.
0: Okej, dobra, no to trzymam w takim razie za słowo, a ty się ze mną nie rozłączaj.
1: Sponsorem konkursu jest Anna Orzeszek, Prestige Center, kosmetologia i medycyna estetyczna, Sochaczew Olimpijska 10.

0: A już za chwilę w Radiu Słuchacze w ramach rozmowy z naszymi popołudniowymi gośćmi zajrzymy do Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. No i zapytamy, jak, co tam się dzieje, jak przygotowania do jubileuszu, o tym już za moment.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
18: A naszymi gośćmi są dzisiaj Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim państwu.
18: I Jolanta Wojciechowska, nauczyciel historii w tejże szkole.
20: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
18: My dzisiaj przede wszystkim o stuleciu Chopina, mówiąc w skrócie, jubileuszu, który zbliża się wielkimi krokami. Trochę już opowiadaliśmy na ten temat, ale nie opowiadaliśmy o jednym z punktów programu, który już za chwilę, a mianowicie w ramach obchodów stulecia istnienia Liceum Chopina, proponujecie udział w grze miejskiej. Co to za wydarzenie? Pani Jolanta.
20: Tak, oczywiście. Jedną z imprez towarzyszących będzie gra miejska, po prostu Chopin, którą uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chcą przeprowadzić 2 czerwca bieżącego roku. Gra miejska to jest nic innego jak stare, dobre podchody, ale w nowoczesnej formie. Na starcie drużyny trzyosobowe z opiekunem dostaną narzędzia i akcesoria niezbędne, czyli tajne informacje w kopercie, mapy, wskazówki, no i oczywiście przedstawimy wszystkie niezbędne do udziału w tej grze zasady, wytyczne. Gra będzie polegała na tym, że każda z drużyn uczestniczących będzie musiała przejść przez 5 punktów gry, gdzie będą zadania do wykonania. Po wykonaniu każdego zadania uczestnicy otrzymają wskazówki, dokąd mają się udać. Będzie 5 takich punktów gry. Po przejściu tych 5 punktów uczniowie wracają do szkoły i tutaj podsumujemy nasze wydarzenie. Oczywiście oprócz tych 5 punktów będą jeszcze 2 lotne premie. Lotne premie chopinowskie, czyli czarne koty. Trzeba będzie w mieście odszukać właśnie czarnego kota, zadać hasło. Jeśli będzie odpowiedź, jeśli będzie odzew, to znaczy, że to jest właśnie nasza lotna premia chopinowska i tam będzie kolejne zadanie do wykonania, za które będą punkty ekstra. No i oczywiście zapraszamy do udziału w naszej grze naszych sympatyków, przyjaciół, ale również szkoły podstawowe, szkoły średnie w naszym powiecie. Zapraszamy też współpracujące z nami jednostki. To jest dosłownie jednostka wojskowa, którą zapraszamy. No i zapraszamy również studentów Wydziału Elektrycznego Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Nazwa skomplikowana, ale współpraca jest bardzo sympatyczna z tym wydziałem. No i oczywiście tutaj główny nasz cel to jest propagowanie naszych obchodów, naszej rocznicy, no jakby nie patrzeć, pierwszy raz obchodzimy stulecie, pewnie ostatni.
18: Pewnie tak. Także
20: chcemy tutaj taką niecodzienną aktywność zaproponować, no bo to nie jest normalna sprawa, takie podchody, prawda, w przestrzeni miejskiej. No, świetny sposób na aktywne spędzenie czasu, na poznanie naszego miasta. Te zagadki, które będą musieli rozwiązywać uczestnicy, również są związane z historią naszej szkoły, z naszym miastem, z dniem dzisiejszym, z historią naszego miasta, ale od razu mówię, żeby się uczestnicy nie obawiali, że to nie będzie to jakaś olimpiada historyczna. Po prostu chcemy się dobrze bawić.
18: A dodatkowym atutem tej gry będą też przewidziane dla zwycięzców nagrody.
20: Oczywiście, że tak. Ale myślę, najcenniejsze to będzie to spotkanie. Spotkanie.
18: Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o rekrutację, zupełnie niedawno, jubileusz stulecia istnienia, zupełnie niedawno uruchomiliście specjalną zakładkę na stronie szkoły, aby mogli już zainteresowani uczestnicy tego wydarzenia się rejestrować. No i tu pytanie do pana dyrektora, jak to idzie? Czy to zainteresowanie jest?
19: Tak, dokładnie 18 maja w poniedziałek uruchomiliśmy 2 panele, gdzie można było się rejestrować zarówno na część oficjalną i na bal. No i muszę tutaj przyznać, że totalnie nas zaskoczyli nasi absolwenci, ponieważ w przeciągu 3 dni wszystkie miejsca, którymi dysponowaliśmy na bal, zostały zarezerwowane. Mogę tylko powiedzieć, że udało nam się jeszcze zwiększyć pulę miejsc na zabawę bal absolwenta o 130 osób. Będą uruchomione dodatkowe sale boczne w domu weselnym Magnat. No i tutaj moja prośba, że jeżeli ktokolwiek chce jeszcze skorzystać i wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, niech wejdzie na stronę internetową. Znowu jest formularz, jeżeli chce jeszcze skorzystać i wziąć udział w naszej wspólnej zabawie, niech wejdzie na stronę internetową. Znowu jest formularz do wypełnienia i te 130 miejsc jeszcze jest do dyspozycji. Na część oficjalną zostało jeszcze około 100 miejsc, także no niesamowity oddźwięk. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, że w przeciągu niespełna tygodnia wszystkie miejsca zostały wykorzystane przez naszych absolwentów, ale to świadczy tylko o tym, że olbrzymi sentyment sentyment jest do naszej szkoły. Mam nadzieję, że wspólne przeżywanie, zarówno jak części oficjalnej, zwiedzanie wystaw, część artystyczna, jak i sam bal, no, zostawi u nas jak najwspanialsze wspomnienia.
18: To na ile osób będzie ten bal?
19: Pierwotnie planowaliśmy na 400, natomiast oprócz dużej sali, na której pomieści się 330 osób, będzie brał w udział w balu również nasi nauczyciele, nauczyciele emerytowani, no i sponsorzy, którzy nas wsparli. Jest to jakaś podziękowanie z naszej strony za wsparcie finansowe i za pomoc. Tutaj jeszcze po raz kolejny bardzo dziękuję tym osobom i tym firmom, które nas wsparły. No i łącznie będzie praktycznie, jeśli dodamy te 130 miejsc, to będzie 530 osób.
18: No, chcę niesamowity bal.
19: Jeśli idzie o bezpieczeństwo, będzie nad bezpieczeństwem czuwała Agencja Ochrony Argus i myślę, że wszystko przebiegnie bez problemów.
18: Czy macie, podglądacie, macie jakieś rozeznanie, czy tak chętnie zapisują się na bal starsze roczniki, czy te świeżo?
19: Różnie. To jest tak zróżnicowany przekrój, że w tej chwili wprowadzamy i weryfikujemy wpłaty z tymi zgłoszeniami poprzez formularz, ale są...

0: Wczoraj zadzwonił do mnie pan 86 lat, również chce wziąć udział, także będzie taki chyba no, dla nas bardzo duży zaszczyt, skoro to tak można powiedzieć wiekowy absolwent zjawi się na takiej uroczystości.
1: I przekrój pokoleń zdecydowanie, no może nie na przestrzeni tego stulecia, bo to trudne, ale skoro tak,
0: myślę,
1: to rzeczywiście...
0: że frekwencja i starszych, i młodszych dopisze.
1: Pani Jolanta się zgłasza.
2: Myślę, że nie powinno nas dziwić to, że jest takie ogromne zainteresowanie naszym balem, bo myślę, że my, absolwenci L.O. Chopin, ponieważ ja też się do nich zaliczam, zresztą tak samo jak i pan dyrektor.
3: Ja też.
2: Oczywiście, więc my tworzymy bez względu na wszystko jednak pewną społeczność, prawda? My jesteśmy taką grupą, która no, ma takie poczucie ogromnej więzi, wspólnoty, prawda? Zawsze łączy nas Chopin.
1: Dobrze.
2: Po prostu Chopin.
0: Ja tylko jeszcze mogę. Naprawdę wiele osób dzwoni, ja tłumaczę.
2: Ty, prawda? Zawsze łączy nas Chopin.
1: Dobrze.
2: Po prostu Chopin.
0: Ja tylko jeszcze mogę. Naprawdę wiele osób dzwoni, ja tłumaczę, że wzięliśmy największą salę, jaka jest możliwa do wykorzystania w Sochaczewie. Nauczeni doświadczeniem sprzed 10 lat, gdzie w hotelu Chopin był bal absolwenta, również nie mieściliśmy się i były uruchamiane sale boczne i wtedy to już nie ma znaczenia, bo po prostu po paru minutach dosłownie wszyscy bawiliśmy się razem i myślę, że tutaj też nie będzie znaczenia, że ktoś będzie na przykład na sali bocznej na górze lub na dole, czy na tej sali głównej. Myślę, że zespół Excel dopilnuje tego i zadba o wspaniałą muzykę, żebyśmy się bawili. No i na część oficjalną, nawet jeśli już no, nie będzie miejsc stojących, to tak jak i wtedy wszyscy nie mieli do nikogo pretensji, jak po prostu staliśmy też i wspólnie przeżywaliśmy te wspaniałe chwile.
1: Data.
0: Jeszcze raz powiem, 10 października 2026.
1: To było do tych, którzy już ukończyli Chopina i są absolwentami Chopina. A jeszcze mamy słówko króciutkie do tych, którzy być może chcą być absolwentami Chopina. Kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Panie dyrektorze, jakie jest zainteresowanie Chopinem?
0: No tu również jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, bo ponad 211 uczniów się do nas zarejestrowało. Największym powodzeniem cieszy się klasa medyczna, jest 61 uczniów z pierwszego wyboru. Później jest klasa prawnicza i klasa menadżerska po 38 osób. Pierwsza tu jest bardzo duże zaskoczenie, bo to jest matematyka, fizyka i język angielski 39 osób i pierwsza A, czyli ta humanistyczna językowa 32 osoby. Najmniej jest chętnych na razie do klasy matematyka, chemia, język angielski. Ale myślę, że to też później w rekrutacji uzupełniającej ulegnie zmianie. Natomiast ja tylko przypomnę jeszcze te najważniejsze terminy dla uczniów i dla rodziców. Do 27 jest składanie wniosków do szkoły, do 27 maja. Od 3 do 7 lipca jest składanie kopii świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty. 17 lipca szkoła publikuje listy zakwalifikowanych do poszczególnych klas i od 17 do 21 lipca jest składanie oryginałów i potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole. Także serdecznie wszystkich ósmoklasistów zapraszam.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszymi gośćmi byli Dariusz Miłkowski, dyrektor Liceum Chopina w Sochaczewie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Jolanta Wojciechowska, nauczyciel historii w Chopinie.
2: Dziękuję.
4: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: 95 FM. Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.

Natalia Zastępa. Wszystko jedno. A już za moment, punktualnie o 15, za moment, to znaczy za 11 minut, najnowsze wiadomości z Saczewa i okolic, a w nich m.in. o koncepcji zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Autopromocja. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
6: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
7: Klimatyzacja samochodowa, napełnianie, stary i nowy czynnik, naprawa sprężarek, przewodów, weryfikacja nieszczelnych układów, Felixów 1, telefon 602 499 487.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
10: Jeszcze więcej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
14: Słuchacie Radia Sochaczew, jest punktualnie 15.
15: Koncepcja zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie prawie gotowa. Komin i budynki starej cegielni mają być zachowane. Szczegóły już za chwilę. Bezpłatna joga w Parku Gerbolewskiego i w Sochaczewskiej Dwójce. Ratusz zapraszam. Dziś Dzień Matki. Mamy kilka ciekawostek związanych ze współczesnym macierzyństwem. Monika Figut, zapraszam na wiadomości lokalne. Dobiegają końca prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów nad zalewem w Boryszewie. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, największe zmiany mają być przeprowadzone na terenie byłej cegielni. Co istotne, sam budynek dawnej cegielni razem z kominem mają być zachowane, co będzie stanowić dodatkowy walor i estetyczny, i historyczny nowej infrastruktury.
16: Dla nas bardzo ważnym punktem jest to, żeby zrewitalizować te pozostałości budynków po cegielni. Na prezentacji bardzo to ładnie wygląda, zachowujemy ten charakter, zachowujemy komin. Taka koncepcja, która mówi nam o tym, że przyjeżdżajcie mieszkańcy tutaj, bądźcie tu cały dzień, bo macie tak, macie zalew, macie możliwość korzystania z tego zbiornika wodnego, macie również możliwość korzystania z placu zabaw, z boisk, z gastronomii. Duży obiekt ten po samej cegielni wykorzystany jako możliwość organizowania tam różnego rodzaju targów, eventów. Ta cała koncepcja, która w tej chwili już jest, mogę powiedzieć, na ukończeniu, będzie za chwilę konsultowana.
15: Kolejnym ważnym etapem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. To od niej będą zależeć dalsze kroki.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Ruszyła realizacja kolejnego zwycięskiego projektu Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Sochaczewa mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach jogi, technik oddechowych oraz relaksacji. Ćwiczenia organizowane są w Parku Garbolewskiego oraz w Szkole Podstawowej nr 2. Pierwsze dwa spotkania już za nami, kolejne już w najbliższy weekend.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
15: Z okazji wyjątkowo popularnego nie tylko w naszym kraju Dnia Matki zebraliśmy kilka ciekawostek demograficznych. Z przedstawionych przez Urząd Statystyczny danych wynika, że obecnie w Polsce mamami zostają najczęściej kobiety z wyższym wykształceniem. Statystyczna mama w naszym kraju ma ponad 31 lat, czyli o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Ciekawych informacji jest więcej.
17: Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3 tysiące bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg. Najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat w 2025 roku, ważyło prawie 6 kg, a najlżejsze około 350 g.
15: Mówiła Katarzyna Góral-Radziszewska, dyrektor Departamentu Badań Demograficznych. Obecnie dzieci pozamałżeńskie stanowią prawie 30% wszystkich urodzeń. Niestety, porodów jest coraz mniej. Ich liczba spadła z 700 tysięcy w 1980 roku do 238 tysięcy obecnie.
18: Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
19: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
18: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
20: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
18: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny.
21: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: No tak, z godziny na godzinę coraz cieplej. 25 stopni Celsjusza aktualnie na naszych termometrach. miejscach, ale cały czas słonecznie, to się nie zmienia. Nie zmienia się też ciśnienie, które na wysokim poziomie 1021 hektopaskali. Wiatr na poziomie umiarkowanym, też bez dużych porywów i bez dużych zmian. 30 km na godzinę średnio z kierunkiem powieje z północnego zachodu.
21: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
21: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
14: Dzisiaj także Światowy Dzień Drakuli, a to dlatego, że 26 maja ukazała się pierwsza publikacja powieści Brama Stokera Dracula. To był rok 1897. A teraz najbardziej popularna Dracula muzyczna ostatnich dni, ostatnich tygodni, ostatnich miesięcy. Czyli utwór o tytule Dracula od Tame Impala i Jenny. Na początek 15 w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Jeszcze więcej muzyki.

0: Tu Radio SHF. Dzień mamy. Jak zawsze dużo informacji o naszych mamach, takich bardzo fajnych informacji można wyciągnąć od tych najmłodszych. No i tak się składa, że z nimi rozmawiałem. Pytałem na przykład chłopców o to, jak wspólnie z mamami lubią spędzać czas.
1: Trzy cechy, jakimi określiłbyś swoją mamę?
2: Miła, mądra, ładna.
3: Kochana, cierpliwa i ładna.
4: Ładna, miła i troskliwa.
5: Kochana, spokojna, pomocna.
1: Jak lubicie spędzać czas?
6: Robić jakieś na przykład prace na lekcjach.
5: Gotować.
1: Gotujesz ze swoją mamą?
5: Tak. Tak czasami gotuję i to mi sprawia przyjemność.
7: Ja oglądać film, pomagać.
0: Także jeśli nie wiedzieliście, jak spędzić czas, to najmłodsi podpowiadają.
8: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
12: Oddaj swój głos na projekty zgłoszone do Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego. Zagłosuj na projekt inwestycyjny numer 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Kuznocin-Lubiejew, tak zwana Lubiejewska przy Schronie. Wybierz również jeden z trzech projektów nieinwestycyjnych. Projekt numer 3 Kajakowe-Lof, projekt numer 4 W rytmie oddechu lub projekt numer 11 Dogadajmy się praktyka mediacji. To projekty stworzone po to, by zadbać o bezpieczeństwo na drodze oraz abyśmy mogli wspólnie spędzać czas, rozwijać się, integrować w 2027 roku. Masz dzieci? Nie zapomnij, one też mają głos. Masz czas do 8 czerwca. Zagłosuj już dziś. Nie zwlekaj.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
19: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
8: Reklama.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato, a tymczasem czas na trafik, czyli aktualne wiadomości prosto z dróg, z Sochaczewa i okolic. Już teraz dajcie głośniej i posłuchajcie, gdzie największe utrudnienia.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: W tym momencie ulica Traugutta w stronę warszawskiej. To jest pewniak, że tam trochę postoicie w lekkim korku. Korektarz o tej porze tworzy się już na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum, a to wszystko zaczyna się już od skrzyżowania z ulicą Gawłowską. Tam ruch jest intensywny. Duży ruch także w tym momencie także na Alei Szesetlecia, w okolicach skrzyżowaniu Płockiej Pokoju i Polnej, a także w okolicach Trojanowa, dalej Trojanowską, Łąkową i Młynarską w stronę Chodakowa. Przejedziecie co prawda, ale ten ruch jest w tym momencie intensywny i czasem się może zatrzymać. Na przykład w okolicach mostu już w Chodakowie, w okolicach Młyna Repsz. Gdzie jeszcze utrudnienia w tym momencie mogą występować? Na przykład na Piłsudskiego, tutaj w okolicach ronda przy Wąskotorówce, czasem ciężko się do ruchu włączyć. 50 w stronę Żyrardowa, bo teraz sprawdzam wylotówki, bez większych kłopotów. 50 w kierunku Płońska, bezproblemowa w tym momencie. 92 tutaj na Wojtówce, drobne utrudnienia. Dalej na przykład zatrzymacie się w Błoniu, później w Święcicach czy w Ołtarzewie, na skrzyżowaniach. 92 w stronę Łowicza, tutaj bez większych utrudnień nie powinniście się zatrzymywać. 705 w stronę Brochowa, przyjezdna bezproblemowa, a 705 w stronę Skierniewic. Jak miniecie Nową Suchą, gdzie pewnie złapie was sygnalizacja świetlna, to też już powinno być w porządku.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18:00.
6: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
7: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
8: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
11: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
12: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl. Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
10: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

A już za kilka chwil punktualnie o 16 w Radiu Soczew najnowsze wiadomości. W nich m.in. o dofinansowaniu, które otrzymały gminy powiatu sochaczewskiego z programu Mazowsze dla klimatu. Ale zajrzymy m.in. także do zespołu szkół imienia Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Zostańcie z nami.

0: 99 FM.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
4: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
5: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
4: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
6: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
7: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.
10: Jest 16 w Radiu Sochaczew. Wczesne wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
11: Ponad 1 000 000 zł na projekty złożone w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Dotacje otrzymały także gminy powiatu sochaczewskiego. Kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Sprawdzamy atuty Iwaszkiewicza. Dziś Dzień Matki. O macierzyństwie rozmawiamy z dziećmi. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Samorząd województwa przekazał ponad 1 000 000 zł na projekty w naszym regionie w ramach programu Mazowsze dla klimatu. Z powiatu sochaczewskiego pieniądze otrzymały gminy Rybno, Młodzieszyn, Iłów i Sochaczew. To w sumie ponad 400 000 zł. Pieniądze pozwolą przede wszystkim na inwestycje związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne.
12: Generalnie wszyscy widzimy, że te kwestie środowiskowe są dla społeczeństwa ważne, żebyśmy żyli w czystym, przyjaznym środowisku.
11: Mówił marszałek Adam Struzik. Już jutro kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do tego dnia absolwenci 8 klas powinni złożyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, wskazując także inne placówki, którymi są zainteresowani. W swoje progi zapraszają wszystkie szkoły prowadzone przez samorząd powiatu sochaczewskiego. O atuty zespołu szkół imienia Iwaszkiewicza zapytaliśmy jego dyrektor Hannę Bonecką.
13: Przede wszystkim uczymy się w znacznej części nowoczesnym budynku szkolnym po przeniesieniu się z ulicy Chodakowskiej, więc warunki do nauki są bardzo dobre. Wyposażenie szkoły jest coraz lepsze. W tej chwili wnioskowaliśmy również o wsparcie w ramach budżetu obywatelskiego dla naszego projektu, tak żeby otoczenie szkoły było bardziej korzystne i przyjazne dla społeczności lokalnej.
11: Dziś Dzień Matki to wspaniała okazja do odwiedzin mamy i spędzenia kilku chwil przy filiżance dobrej herbaty. Na pewno miłym dodatkiem będzie posłuchanie w Radiu Sochaczew opinii dzieci na temat swoich rodzicielek. O taki temat pokusił się nasz redakcyjny kolega Oskar Tomczyk.
14: Trzy cechy, jakimi określiłbyś swoją mamę?
15: Miła, mądra, ładna.
16: Kochana, cierpliwa i ładna.
17: Ładna, miła i troskliwa.
18: Kochana, spokojna, pomocna.
14: Jak lubicie spędzać czas?
19: Robić jakieś na przykład prace na lekcjach.
18: Gotować.
14: Gotujesz ze swoją mamą?
18: Tak. Tak czasami gotuję i to mi sprawia przyjemność.
20: Ja oglądać film, pomagać.
11: Z dziećmi rozmawiała też nasza reporterka Klaudia Kossakowska.
21: Za co kochasz najbardziej swoją mamę?
22: Za szczęśliwość, za to, że daje mi dach nad głową i za jedzenie też.
21: Okej, a co twoja mama najbardziej nie lubi robić w domu?
22: Sprzątać chyba po nas.
21: Po was? Pomagacie jej?
22: Trochę.
21: Za co najbardziej kochasz swoją mamę?
0: Za to, że ona kocha mnie, za dom, za rodzinę, za to, że kupuje mi różne rzeczy. Ogólnie za to, że się dla mnie stara o wszystko.
21: A co najbardziej lubisz z nią robić w wolnym czasie?
0: No, rozmawiać najbardziej.
21: Na jakie tematy?
0: O piłce nożnej, o szkole.
11: Do usłyszenia w kolejnym serwisie lokalnym. Zapraszam.
3: Wiadomości ekonomiczne.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
23: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
24: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
25: Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wiadomości ekonomiczne. Do połowy czerwca rządzący pokażą swoją propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku. Z dotychczasowych wyliczeń wynika, że mogłaby ona wzrosnąć najwolniej od lat do okolicy 4900 zł brutto. Takiemu wariantowi przyklaskują pracodawcy. Związkowcy nie wykluczają swojej propozycji, żeby pensja minimalna przekroczyła psychologiczny próg 5000 zł brutto. Ale wiceminister pracy Sebastian Gajewski rozwiewa nadzieję. Jego zdaniem przekroczenia tego progu raczej nie będzie. I dodaje, że obecnie pensja minimalna to 4806 zł brutto.
26: Mamy prognozowaną inflację na rok przyszły 102, wskaźnik 102,5, czyli dosyć niską inflację. Podstawowa zmienna to jest właśnie ta prognozowana inflacja. Jeżeli przemnożymy 4806 przez 102,5, to nam 5000 nie wychodzi. Zobaczymy.
25: Jeśli pracodawcy i związkowcy nie porozumieją się w Radzie Dialogu Społecznego, wtedy w sprawie wysokości pensji minimalnej w życie wejdzie propozycja rządu. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może odbić się na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
27: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
25: A jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. I jeszcze sprawdźmy, jakie na dziś stawki ustalił rząd, jeżeli chodzi o paliwa. No to litr benzyny 95 nie kosztuje więcej niż 6,42, benzyny 98 6,96, a oleju napędowego 6,75.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
23: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
24: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: 5 po 16, to moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, kłaniam się nisko. Za Wojciechem Munarskim dzisiaj nucimy Nie ma to jak u mamy. Ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. A słowo mama odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki.

0: 12 po 16. Słuchacie radia, słuchacze we wtorkowe, już popołudnie. Dla tych, co już po pracy, dla tych, którzy jeszcze pracują i są za kółkiem. Już teraz, nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Dziś po polsku Sarsa i tęskno mi...

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 16 już na zegarach. Mama, to słowo odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki. A jakie jest wasze pierwsze skojarzenie, gdy słyszycie mama? Będzie nam niezwykle miło poznać wasze rodzicielki. Już teraz możecie nam do mnie zadzwonić na przykład i opowiedzieć o swojej mamie i o skojarzeniach z nią związanych. 863 22 22. Taki piękny dzień jak dziś, 26 dzień maja, jest w końcu raz w roku, a mama jest tylko jedna.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Moja i twoja muzyka.
13: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
14: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
12: Reklama.

0: do muzyki za chwilę wrócimy w Radiu Sochaczew, bowiem na zegarach 16:40, a to oznacza, że czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
0: Jak to przed 17:00, tłoczno na Łowickiej, Płockiej, Gawłowskiej, a także na Traugutta, Staszica od Warszawskiej po Trojanowską i na ulicy Warszawskiej. Więcej samochodów też czeka na włączenie się do ruchu na Piłsudskiego, skrzyżowanie z Warszawską oraz na Alei 600-lecia. Obwodnica Sochaczewa, tu też tłoczno od Wójtówki po Kuznocin, stoi 50 od Bielicy, no i tłoczno na wysokości rondo na 50 miejscowość Różki Janów, tutaj dosyć sporo samochodów. Dołowicze z Kierniewic czysto, na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa korek do miejscowości Morgi, ale sama dwójka w kierunku Łodzi i Warszawy przejezdna. 92 już patrzymy, jedna zmiana świata w Topołowej, ciasno w Piorunowie na wysokości skrętu na pas i w samym centrum Błonia, później utrudnienia na podkacie w Ołtarzewie i Ożarowie Mazowieckim oraz na samym wjeździe do stolicy, czyli na wysokości miejscowości Bronisze. Rzut oka na 580, tutaj jadąc od Kampinosu czysto, ale w Lesznie trzeba się będzie zatrzymać, bo tutaj dosyć spore natężenie ruchu na skrzyżowaniu Świetlnym, podobnie w Zielonkach oraz na rondzie w Starych Babicach i wjazd do stolicy Bliznę Jasińskiego i Łaszczyńskiego. Tutaj ruch bardzo wzmożony w obu kierunkach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

0: zbliżamy się do 17 i to oznacza kolejną porcję wiadomości na antenie Radia Sochaczew, a w nich próba odpowiedzi na pytanie, co z cenami paliw. Pozostańcie z nami.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 17:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
9: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
10: Trudno oczekiwać, żeby samo odtworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
9: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
10: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
9: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
8: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, w których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
8: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twój PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
11: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
8: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój PIT, miała 110 lat.
12: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A dziś to już nawet można powiedzieć śmiało było gorąco. Nawet pod 29 stopni w Sochaczewie i okolicach. W tym momencie słonecznie i 25 stopni, temperatura odczuwalna 24 stopnie, ciśnienie w normie. Wiatr wieje z północnego zachodu i trzeba powiedzieć, że jest taki przyjemny, bo dosyć mocno daje się we znaki, a przy takiej pogodzie, no to taki wiaterek po plecach, jak powieje, to od razu przyjemniej. Co w nocy, co jutro, o tym za godzinę.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 17 to Radio Sochaczew i moja i Twoja muzyka. Tomek Marciniak. Kłaniam się ponownie i życzę Wam wszystkim dobrego popołudnia. Zwłaszcza kłaniamy się dziś wszystkim mamom, bo dziś 26 dzień maja i to jest ich święto. Jedyne, wyjątkowe, niepowtarzalne, piękne jak cały miesiąc maj. Pozdrawiamy wszystkie mamy i mam nadzieję, że już złożyliście swoim mamom życzenia i wręczyliście do jakiś mały chociaż drobiazg. Ja już to na szczęście mam za sobą. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozostańcie z nami, bowiem w tej godzinie będzie coś dla mam.

0: 19 po 17. Słuchacie Radia Sochacze na 94,9 FM. Obiecałem, że w tej godzinie będzie coś dla mamy i słowa dotrzymuję.
1: Sponsorem nagrody jest sklep jubilerski Okraska. Sochaczew, ulica Wąska.
0: Do wygrania z okazji Dnia Mamki jest biżuteria niespodzianka od jubilera Okraski z ulicy Wąskiej. 863-22-22. Kto ma ochotę dla swojej mamy taką biżuterię wygrać, a nie wygrał nic w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc, niech do mnie zadzwoni. Dzień dobry, kogo witam?
2: Halo, dzień dobry, Mirko.
0: Dzień dobry, Mirko. Pytanie jest następujące. W którym roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki w Polsce? W 1914, 1923, 1945 czy 1989?
2: 1914.
0: I to jest odpowiedź błędna. Dzięki za telefon. 863-2222. Czekamy na telefon w sprawie biżuterii z okazji Dnia Mamy od jubilera Okraski z ulicy Wąskiej. Jeżeli ktoś jeszcze nie kupił prezentu, to ma go możliwość wygrania. Dzień dobry, kogo witam?
3: Dzień dobry.
0: Jak masz na imię?
3: Renata.
0: Renata, w którym roku obchodzono po raz pierwszy Dzień Matki w Polsce? W 1914, 23, 45 czy 89?
3: 23.
0: I to jest odpowiedź, na którą ja czekałem. Tak jest, to jest odpowiedź prawidłowa. Gratuluję, nie rozłączaj się ze mną. Jak ma twoja mama na imię?
3: Bożena.
0: Bożena, tak?
3: Tak.
0: Dobrze, bo mama Bożena już ma prezent, nie rozłączaj się, zaraz poza anteną dowiesz się ty, jak możesz go odebrać, a później wręczysz go swojej mamie.
1: Sponsorem nagrody jest sklep jubilerski Okraska. Sochaczew, ulica Wąska.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik@sochaczew.pl.
10: Moja i twoja muzyka.
11: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: Ingrid muzycznie na antenie Radia Sochaczew. Tak jeszcze w sprawie konkursów, no to przypomniało mi się, że mamy dwie wejściówki na mecz półfinałowy Ekstraligi Rugby. Kto nie wygrał nic w Radiu Sochaczew przez ostatni miesiąc, może do mnie zadzwonić, jeżeli chce spędzić sobotni wieczór na sochaczewskim Marakanie, bowiem mecz zaplanowano 30 maja w sobotę o 18. 863-22-22. Orlen Orkan Sochaczew gra z Energa Ogniwo Sopot. To pierwszy z meczy półfinałowy 6 czerwca. Wyjazd i mecz rewanżowy w Sopocie. Mam dwa bilety wstępu na to spotkanie. Kto ma ochotę wybrać się z kimś, może z rodziny, może ze znajomych, niech do mnie teraz zadzwoni. 863-2222, czekamy. Jeszcze przez chwilę poczekam, jak nie, no to zostają bilety ze mną. Przypomnę, że teraz zmienione zasady, gramy półfinały w Ekstralidze Rugby, a później mecz o finałowy i mecz o miejsce trzecie, ale to pod koniec czerwca. Póki co pierwszy mecz półfinałowy w sobotę 30 maja w Sochaczewie o 18. 863-2222. Jeszcze przez chwilę poczekamy. I wychodzi na to, że bilety zostają ze mną, szkoda, ale jutro kolejna szansa na to, żeby je zgarnąć. Słuchajcie nas w Radiu Sochaczew uważnie od samego rana. Nie, jest telefon. Dzień dobry, kto jest z nami? Kto jest z nami? Halo?
1: Dzień dobry.
0: W sprawie biletów?
1: Tak.
0: A jak masz na imię?
1: Wioletta.
0: Wioletta.
1: Tak.
0: Byłaś kiedyś na rugby w ogóle?
1: Byłam, oczywiście.
0: Byłaś. A powiedz mi taką rzecz, czy ty jesteś mamą?
1: Tak, jestem.
0: No to wiesz co, dam ci te bilety po prostu z okazji twojego święta. Bez pytania.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Kogo zabierzesz na mecz?
1: Męża.
0: A mąż ma na imię?
1: Paweł.
0: Czy on już wie, że ty zaplanowałaś mu sobotni wieczór?
1: Jeszcze nie wie.
0: No, on może mieć plany, wiesz o tym, że to może być problem?
1: No, myślę, że nie.
0: Dobrze, ja tam już dalej nie będę wnikał, nie rozłączaj się ze mną, zaraz poza anteną dowiesz się, jak możesz je odebrać.
2: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
3: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
6: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: 9 minut dzielinasa od 18, 9 minut dzielinasa od kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczew. Ja tak przeglądam internety i w kronice kryminalnej natknąłem się na informacje odnośnie nieuczciwej 36-letniej mieszkanki Sochaczewa, która wczoraj, robiąc zakupy w jednym z marketów, zapomniała po prostu za ich część zapłacić. Podeszła do kasy samoobsługowej razem ze swoim wózkiem i zeskanowała tylko część znajdujących się w nim produktów i za nie zapłaciła. Nie zapłaciła za pozostałe artykuły, ale czujne oko ochrony wychwyciło nieuczciwą mieszkankę naszego miasta i zatrzymało, po czym wezwano patrol policji i tam kobieta już na komendzie usłyszała zarzut kradzieży o łącznej wartości blisko 1200 zł. Towar pochodzący z przestępstwa wrócił na półki sklepowe, a kradzież jest zagrożona karą do 5 lat pozbawienia wolności. No to są dopiero drogie zakupy.
1: Radio Sochaczew.

0: Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, które przygotowała i przedstawi Agnieszka Trojanowska-Bis, a po wiadomościach będziemy mówić o pogodzie, między innymi co czeka nas w nocy. Pozostańcie z nami.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Czas na najważniejszą część sezonu rugbistów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vetplanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 18:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo policji. Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
11: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja. Takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
10: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
12: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, które od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
10: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr habilitowana Anita Bokwa.
13: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
10: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: U nas na szczęście tak gorąco nie jest, ale 29 stopni dziś było, póki co 24, wiatr dosyć mocno daje się nam we znaki i dobrze z północnego zachodu. Przed nami noc, a w nocy miejscami przelotnie może padać deszcz, a na Lubelszczyźnie i na Mazowszu niewykluczone burze. Bez opadów jedynie w rejonie wybrzeża i na krańcach południowych, momentami zwłaszcza nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od 9 na północy do 17 na południu. W Sochaczewie i okolicach bardzo ciepła noc, około 16 stopni Celsjusza w tym najchłodniejszym jej momencie, a środa przywita nas słońce. Końcem od samego rana, ale już tak ciepło jak dziś nie będzie. W tym najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23 stopni.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18 tu Radio Sochaczew i jeszcze więcej muzyki, ale nie o muzyce, a o jedzeniu dziś będzie, bo po 18 jak w każdy wtorek. Sekrety szefa kuchni, na które już teraz serdecznie zapraszam. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: wrzeszczach i jej och i ach. No teraz będzie och i ach dla podniebienia, bowiem czas na naszą stałą audycję.
1: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
0: Zaczynamy kolejny odcinek audycji z szefa, sekrety szefa kuchni, a w niej witam serdecznie Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy w tamtym tygodniu, czyli temat deserów, i będziemy jeszcze mówić o truskawkach, bo ten sezon tak naprawdę to się dopiero rozkręca. Tych truskawek przybywa. Cena spada tych truskawek, dla nas to dobrze, ale tak jak powiedzieliśmy w tydzień temu, że to owoc jest chyba najbardziej pożądany, najdłużej na niego czekamy, najbardziej nie możemy się doczekać, a później nasycić. A propos nasycenia, to będziemy rozmawiać o truskawkach pod kruszonką z kremem mascarpone. Brzmi bardzo smacznie i tu trzeba dodać na samym początku, że ten deser będzie podawany, a przynajmniej powinien być podawany, na ciepło. Dlaczego?
4: Dlatego, że to bardzo fajne rozwiązanie, a jednocześnie coś innego. To jest taki deser, który bardzo łatwo jest zrobić, szybko, a jednocześnie możemy podejść do tego w ten sposób, że chce nam się wieczorem coś słodkiego, czy nagle nam okazuje się, że wpadają goście, czy chociażby nawet dzisiaj na dzień mamy. Jest to bardzo łatwe, bardzo szybkie i tak naprawdę wszystkie składniki, które są do tego potrzebne, mamy. No może poza mascarpone, ale tak naprawdę one nawet bez mascarpone świetnie smakują.
0: No to zaczynamy od samego początku.
4: Tak, no zaczynamy. To jest bardzo prosty deser, tak jak już powiedziałam, te ciepłe owoce i do tego zimny krem będzie bardzo fajnym połączeniem. I przepis. Przepis jest prosty, zrobimy go na 4 porcje. Potrzebujemy 500 gram truskawek, 1 łyżkę cukru, 1 łyżeczkę soku z cytryny, bo tak jak mówiliśmy tydzień temu, ta cytryna, kilka kropel cytryny, ona bardzo podbija smak truskawek. Więc truskawki myjemy, usuwamy szypułki, kroimy je na połówki albo na ćwiartki, dodajemy cukier i kilka tych kropel cytryny. Przygotowujemy kruszonkę. Proporcje do kruszonki mogą być 80 gram masła, 80 gram mąki, 60 gram cukru, szczypta soli. Te wszystkie składniki rozdrabniamy palcami, aż uzyskamy taką konsystencję kruszonki. Truskawki przekładamy do naczynia żaroodpornego, posypujemy kruszonką i pieczemy około 20-25 minut w 190 stopniach Celsjusza. W tym czasie przygotowujemy krem. Krem to 250 gram mascarpone, jogurt naturalny albo grecki, około 150 gram wystarczy, maksymalnie łyżka cukru i najlepiej odrobina wanilii. Najlepiej jest w ogóle użyć świeżej wanilii, rozkroić ją, wydłubać z niej nożem pestki i dodać je do naszego kremu. I to wspaniałe jest to, że on też pięknie pachnie podczas pieczenia, tak? On też nam zrobi zapach tak naprawdę w całym domu i ten zapach truskawek będzie się nam unosił. No i podajemy go na ciepło, nakładamy na talerz, dodajemy krem na górę deseru i wszystko jest
0: Wychodzi
4: gotowe.
0: Wychodzi na to, że taki deser robimy w pół godziny.
4: Dokładnie.
0: Tak jak słucham.
4: Nie szybciej, bo jakby truskawki i tak myjemy, kroimy, wrzucamy, kruszonka to też jest chwila, dlatego powiedziałam, że można go zrobić w każdej chwili.
0: Żaroodporne naczynie i tam truskawki i na to kruszonka, tak? W ten sposób. A dopiero później robimy ten...
4: Myślę, że każda pani domu ogarnia taki deser.
0: Znaczy ja tak podpytuję pod panów w domu bardziej. Czy ogarną taki...
4: Sam go dzisiaj przygotujesz.
0: Nie wiem, czy akurat dziś, ale brzmi naprawdę pysznie. Do tego możemy dodać na przykład lody.
4: Oczywiście, że tak.
0: Czy ty... Bo wiem, skąd idąc, że podróżujesz, tak już zapytam trochę na zaś, ale i też pod kątem tych deserów, o których rozmawiamy sobie. Szukasz gdzieś jakichś inspiracji, jakichś nowych rozwiązań, jakichś nowych innowacji do choćby nawet deserów?
4: Oczywiście, że tak. Teraz jakby krótki, szybki weekend na mały reset tak naprawdę polegał głównie na tym, że wszędzie fotografowałam jedzenie, desery, wszystkie witryny z ciastkami, jak najbardziej. Szukam inspiracji.
0: Ale wykorzystujesz?
4: Wykorzystuję, oczywiście. Warto, bo nawet czasem bardzo fajnie można się zainspirować chociażby do dekoracji różnych deserów, prawda?
0: To o tych inspiracjach między innymi powiemy sobie już za chwilę, bowiem będziemy omawiać inny deser, ale też w roli głównej wystąpią truskawki.
1: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Moja i twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety szefa kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis. W każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
3: Przypomnę, że dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni gościmy Katarzynę Siekierską, restauratorkę i właścicielkę restauracji C'est la vie w Sochaczewie. Jesteśmy cały czas w tematyce deserów i w roli głównej cały czas występują truskawki. Tym razem czas na danie, które nazywa się smoothie z truskawkami i płatkami owsianymi. Co to takiego?
4: To jest posiłek, bo tak naprawdę możemy nazwać to posiłkiem. O to nam też trochę chodzi, żeby ten napój nie był tylko słodkim napojem z owoców, bo wtedy znowu bardzo szybko będziemy głodni, a mamy stworzyć posiłek. Dlatego warto dodać składniki, które mają błonnik, które mają białko, gdzie znajdziemy zdrowe tłuszcze. I to jest taka bardzo dobra opcja dla osób, które nie mają czasu na przygotowanie śniadania, bo to znowu coś, co robimy w kilka minut. Takie smoothie da nam energię, a jednocześnie nie obciąży organizmu, szczególnie w takie dni gorące jak dzisiaj. To jest bardzo proste. Jedną porcję, może na jedną porcję zrobimy przepis.
3: Tak, na jedną porcję.
4: Tak. 250 gram truskawek, do tego około 40 gram płatków owsianych, jeden banan, około 200 ml mleka albo jakiegoś napoju roślinnego, może być
3: możemy zastąpić
4: owsiane.
3: Jogurtem naturalnym, czy nie bardzo?
4: Jogurt naturalny też będziemy tu dodawać.
3: Okay.
4: Tutaj najpierw musimy coś zrobić takiego, żeby to nie było za gęste, prawda?
3: Rozumiem.
4: Więc tutaj warto, żeby to było mleko. Jeżeli nie chcemy mleka, to dodajemy napój jakiś roślinny, czyli nie wiem, mleko na przykład owsiane, tak? Teraz dodamy sobie co najmniej dwie łyżki jogurtu naturalnego albo po prostu skyra. Możemy też użyć tego płynnego skyra, to też jest pyszne. Jedną łyżeczkę miodu, ewentualnie ja na przykład osobiście wolę dodać daktyla do zmiksowania. Ten daktyl jest przepyszny, nadaje bardzo fajnej słodkości też. Kilka kostek lodu, żeby nas tutaj trochę orzeźwić i wszystko blendujemy na gładkie smoothie i w zasadzie smoothie mamy gotowe. Jeśli chcemy, żeby było bardziej kremowe, możemy dodać więcej banana. Jeżeli chcemy, żeby było bardziej orzeźwiające, możemy dodać więcej lodu i ewentualnie kilka kropel soku z limonki albo soku z cytryny.
3: Ta potrawa ma dużo właściwości odżywczych, białka, węglowodany, a to coś też chyba dla osób, które na przykład chciałyby trochę tej wagi mieć mniej, prawda?
4: No zdecydowanie. Teraz mówiliśmy w pierwszej części o czymś słodkim i kalorycznym, teraz pilnujemy kalorii. Taka porcja ma około 420-450 kalorii. Około 20 gram białka, tu też w zależności od tego, ile tu sobie użyjemy wszystkich tych składników, przy takiej proporcji, jak powiedziałam, mniej więcej będzie to 20 gram białka, około 50 gram węglowodanów, 8-10 gram tłuszczu i oczywiście błonnik, który jest nam bardzo potrzebny, tu też będzie go co najmniej pewnie z 10 gram.
3: Czy to jest dobre rozwiązanie na drugie śniadanie?
4: To jest bardzo dobre rozwiązanie nie tylko na drugie śniadanie, bo to nasze smoothie może być całkowicie pełnowartościowym posiłkiem.
3: No właśnie, dlaczego to jest tak dobry posiłek? Dlaczego to jest...
4: Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim truskawki, już też o tym rozmawialiśmy, mają bardzo dużo witaminy C, nawet więcej niż cytryna. Mają bardzo silne antyoksydanty i zawierają bardzo dużo wody, bo truskawka to 90% wody tak naprawdę, a ta woda nam jest bardzo potrzebna latem i bardzo musimy pilnować nawodnienia. W płatkach owsianych mamy źródło błonnika. One nam pomogą właśnie utrzymać sytość, czyli nie spowodują tego, że my po wypiciu takiego napoju z truskawek zmiksowanych tylko za chwilę po prostu będziemy głodni. Płatki owsiane pozwolą nam tą sytość utrzymać, a jednocześnie ustabilizują nam poziom cukru we krwi. No i banan daje nam taką bardzo naturalną słodycz, a jednocześnie potas, tak, który wspiera nasze mięśnie i układ nerwowy. No i oczywiście źródło białka, czyli jogurt, najlepiej skyr, taki, który tego białka rzeczywiście ma więcej i będzie dla nas świetnym wsparciem dla jelit i mikroflory jelitowej.
3: I zdrowo, i smacznie, i dietetycznie, i naprawdę pożywnie. Można to wszystko połączyć w bardzo szybki sposób, tak jak słuchałam, jak opowiadałaś skład tego smoothie, to tak do 15 minut, to jest tak chyba w maksie, prawda? Także
4: myślę, że nawet szybciej.
3: Nawet szybciej.
4: Nawet
3: tak,
4: szybciej. Nawet takich szybciej. Pomysłów na smoothie można mieć mnóstwo. Jest, teraz zrobiliśmy truskawkowe, możemy zrobić ze szpinakiem, dodając do niego jabłko, też banana, też daktyle. Takich pomysłów naprawdę może być mnóstwo, a jest to kwestia tylko włożenia do blendera, zmiksowania i mamy gotowy posiłek, możemy go zabrać ze sobą, wychodząc z domu do pracy.
3: Katarzyna Siekierska, właścicielka restauracji C'est la vie, restauratorka, była gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni. Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
2: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Improwizacja. Torty, ciasta, monoporcje i desery.
1: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.

0: Welcome to Saint-Tropez.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynne ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Moja i twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: 9 minut dzieli nas od 19 i kolejnej porcji wiadomości na antenie Radia Sochaczewa. Za 9 minut też w Kramnicach Miejskich będzie się działo. Czas na losowanie w grupach do 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Odnowy Sochaczewa. Zamek na to wydarzenie zaprasza główny pomysłodawca i organizator tego turnieju, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Małecki.
1: Serdecznie zapraszam na wielkie losowanie 24 turnieju dzikich drużyn w piłce nożnej o Puchar Stowarzyszenia Zamek. Losowanie drużyn odbędzie się we wtorek 26 maja o 19 w Kramnicach Miejskich w Sochaczewie, ulica 1 Maja 21. Zapraszam przedstawicieli wszystkich drużyn, które zgłosiły się do turnieju. Zapraszam i przedstawicieli drużyn, i rodziców, opiekunów, ale i kibiców, którzy chcą zobaczyć, jak rozłożą się losy, kogo z kim połączy los w rozgrywkach tegorocznego turnieju dzikich drużyn.
0: A turniej już w najbliższą sobotę przy Warszawskiej 80, punktualnie o 9 zaczynamy. Będziemy również tam i my, Radio Sochaczew, będziemy relacjonować to, co dziać się będzie na dwóch boiskach, bowiem rozgrywki będą toczyć się zarówno na płycie głównej, tej trawiastej, jak i na boisku bocznym ze sztuczną nawierzchnią. To wszystko w sobotę, a już teraz Artur Gadowski. Szczęśliwego Nowego Jorku!

0: Do muzyki za chwilę wrócimy, bowiem zbliża się 19 i już Agnieszka Trojanowska-Bis przygotowana z najświeższą porcją wiadomości na antenie Radia Sochaczew.
1: Reklama. Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim. Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16 zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna Vet Planet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
0: Na zegarach 19, w studiu Radia Sochaczew Agnieszka Trojanowska-Bis. Czas na wiadomości o 19. Zapraszam.
6: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nerdotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
7: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
8: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
7: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
6: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
9: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
10: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
9: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
6: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć się w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
0: 4 po 19, tu Radio Sochaczew i moja i twoja muzyka. 26 dzień maja, wtorek, Ewelina, Paulina, Filip i Angelika obchodzą imieniny. Dziś dzień mamy, także możecie zaśpiewać jej właśnie jak Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Ewelina Lisowska, nieodporny rozum na antenie Radia Sochaczew. Zaraz wrócimy do muzyki. Tymczasem wczoraj na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy Warszawskiej 80 odbyły się finały czwartków lekkoatletycznych. Z dumą możemy powiedzieć, że aż 76 młodych lekkoatletów będzie reprezentować Sochaczew podczas finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w Łodzi. Na miejsce udał się z naszym mikrofonem Oskar Tomczyk, który rozmawiał z główną organizatorką zawodów Renatą Kubik.
1: Kochani, no, osoba startów dzisiaj praktycznie 220, ale no, frekwencja niższa niż zwykle, bo to w zasadzie finały, więc nie wszyscy się stawili. Są taka ścisła już czołówka finalistów. I tak zaczynałyśmy, pani Agato, pamięta pani, zaczynaliśmy chyba z 15 osób, tak. A teraz już jest, w każdym razie mamy 114 statuetek przygotowanych dla finalistów, ponad 200 medali, więc cieszymy się ogromnie, że te czwartki z roku na rok cieszą się tak dużą frekwencją, bo to nie tylko szkoły miejskie, ale szkoły też z terenu powiatu sochaczewskiego do nas przyjeżdżają.
2: Pogoda też dzisiaj dopisała.
1: My pogodę mamy praktycznie zawsze więc nie tylko na czwartkach, ale też na innych imprezach mamy to szczęście, że ta pogoda nam się jakoś utrzymuje.
3: Radio Sochaczew. Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

Za 22 minuty 20. Dostaliśmy informację od naszego słuchacza, że w miejscowości Radziejowice na trasie S8 w kierunku Warszawy tworzą się utrudnienia. Tam tir wpadł do rowu, no i na pewno będzie wyciągany specjalnym dźwigiem, a to oznacza, że będzie ruch wahadłowy. Także jeżeli jedziecie w tym czasie właśnie w kierunku trasy S8, no to proponuję zmienić kierunek jazdy. Tymczasem nie o jeździe będzie teraz, a o lataniu, bowiem coraz częściej latamy w podróż. W ubiegłym roku polskie lotniska obsłużyły 66 milionów pasażerów. Taką informację wyczytałem właśnie w internecie. Jest to o 12% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej osób wybrało się do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Zbliżamy się do 20. kolejnej porcji wiadomości, a w nich między innymi będzie o aplikacji mObywatel, która jak się okazuje wśród Polaków bije rekordy popularności. Dlaczego tak jest? O tym już za chwilę na 94.9 FM. Pozostańcie z nami.
1: Reklama. Już w niedzielę 31 maja od 14 do 18 zapraszamy do parku imienia Garbolewskiego na wielkie święto najmłodszych mieszkańców Sochaczewa. Na dzieci i całe rodziny czeka mnóstwo atrakcji. Ogromne dmuchańce i zjeżdżalnie, strefa Bobasa, Klockolandia, warsztaty plastyczne oraz fotobudka. Nie zabraknie alpak i osiołków, bezpiecznego kłada oraz licznych konkursów z nagrodami. Radio Sochaczew zaprasza do otwartego studia plenerowego. Będą relacje na żywo, rozmowy i wyjątkowa atmosfera. Spotkajmy się 31 maja w Parku Garbolewskiego.
2: Sponsorem studia jest restauracja Chopin w Parku w Żelazowej Woli. Smak, muzyka i historia w jednym miejscu. Sponsorem studia jest deweloper Dom Plus, budujący rodzinne segmenty tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.
0: Zbliża się 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje sportowe z kraju i ze świata.
5: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z mObywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, miasto nie funkcjonowało gorzej.
6: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
5: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
7: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
5: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
8: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
5: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w mObywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
9: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Tomasza Triera temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
10: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
9: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
11: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka, topspin.
9: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
5: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś się serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
16: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo mówiąc w cudzysłowie wejdzie, albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
15: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwe tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę. Jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magdalinet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Korupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Gala i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
12: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
13: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
14: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: Pan Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha, był dziś gościem Radia Sochaczew i właśnie teraz zapraszam do wysłuchania powtórki tej rozmowy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: A w naszym studiu wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Zaczynamy dziś życzeniowo, nie możemy inaczej, dziś Dzień Matki.
5: Tak, Dzień Matki, niesamowity dzień. Myślę, że prawie wszyscy wspominamy swoje mamy i te, które żyją, i te, które już odeszły od nas i pamiętamy, w końcu zawdzięczamy im swoje życie, troskę o nas i nie sposób im dziękować za te wszystkie nieprzespane noce, za niesamowitą troskę, za pożywienie, za wszystko, co dla nas zrobiły. Także wszystkim mamom...
4: Za miłość.
5: Za miłość, tak, przede wszystkim. Wszystkim mamom naprawdę wielkie, wielkie dzięki za to serce właśnie, za miłość, którą nam wszystkim dają. To jest niesamowite i naprawdę trudno to wyrazić słowami. I też przy okazji życzę tym kobietom, które chciały być mamami, żeby te ich marzenia o macierzyństwie się spełniły, żeby też mogły się cieszyć swoim potomstwem i też w przyszłości, żeby to potomstwo przychodziło do nich z kwiatami i z podziękowaniem. Także cieszmy się, radujmy tym dniem i szczególnie pamiętajmy o naszych mamach.
4: Dołączamy się do tych życzeń. To jest taka miłość, której potrzebujemy całe życie, panie wójcie, prawda?
5: Tak, oczywiście. Czy jesteśmy mali, czy dorośli, to dla swoich mam zawsze jesteśmy dziećmi.
4: To prawda.
5: I tutaj właśnie jest taka tkliwość i choćby człowiek był nie wiadomo jakim twardzielem, to mama to jest mama.
4: Tak. A dziecko jest dzieckiem i za chwilę Dzień Dziecka.
5: Tak, a dziecko jest dzieckiem, za chwilę Dzień Dziecka, ponieważ nasza audycja będzie za 2 tygodnie, a za tydzień w poniedziałek mamy 1 czerwca Dzień Dziecka. To oczywiście dzieciom też. One są u progu swojego życia i jeszcze mają prawo, żeby różne błędy popełniać, ale przede wszystkim mają prawo, żeby bardzo się cieszyć tym życiem, tą codziennością, tą beztroską, która dzieciom przynależy się. Także wszystkim dzieciakom i tym najmniejszym, i tym trochę starszym życzę, żebyście korzystały z tego życia, z tej beztroski, z tego, że jesteście pod skrzydłami mam, tatów i z waszych ojców. Natomiast rozwijajcie się, spełniajcie swoje marzenia i też śmiało marzcie, żeby te marzenia były śmiałe, żebyście się nie ograniczali. Jeżeli ktoś marzy, to na pewno duża część z tego się spełni. Tego wam wszystkim życzę, żeby te wszystkie marzenia, wasze zamierzenia, plany jak najlepiej, jak najbardziej się spełniły, a też żebyście były otoczeni miłością i radością, żeby ten wasze wzrastanie było właśnie w takiej bardzo dobrej atmosferze.
4: Bezpiecznej. A skoro jesteśmy przy dzieciach, warto wspomnieć, bo jeżeli chodzi o obchody, to tradycyjnie szkoły u was organizują Dni Dziecka na terenie swoich placówek. Natomiast już ruszyły zapisy na półkolonie.
5: Tak, już w ubiegłym tygodniu pierwsze zapisy ruszyły. Ja przypominam, że u nas tradycyjnie organizujemy półkolonie w 3 turnusach dwutygodniowych. W tym roku pierwszy turnus będzie organizowała Gmina Biblioteka Publiczna, a dalej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i trzeci turnus Gminny Ośrodek Kultury. Wiem, że te półkolonie cieszą się od lat dużym uznaniem. Biblioteka już swoje zapisy rozpoczęła. Też będą zapisy organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i przez GOK. Proszę śledzić informacje na stronach tych instytucji. Przypominam, że żeby z takiej sprawiedliwości, jakiej stało się zadość, to zwykle umawiamy się, że zapisy rozpoczną się od konkretnego dnia, o konkretnej godzinie i są tylko za pomocą maila, żeby można było sprawdzić, o której godzinie przyszły maile, ponieważ w niektórych przypadkach było tak, że dosłownie w ciągu kilku minut wyczerpany był limit. A ten limit na każdy turnus wynosi od 40 do 48 dzieciaków. Chodzi o to, że jest sporo wyjazdów w trakcie półkolonii i też, żeby taki autobus 50-kilkumiejscowy mógł zabrać i dzieci, i opiekunów na wspólny wyjazd. Zachęcam, zapraszam, będzie moc atrakcji. Jak zwykle te dzieciaki, które były bardzo zadowolone, rodzice zresztą też. I myślę, że tak będzie w tym roku, także zapraszam serdecznie, żeby śledzić tą rekrutację i skorzystać z dogodnych terminów, żeby odpocząć.
4: Jeżeli ktoś myślał, że skończyliśmy świętować, to nie, bo jeszcze chcemy napomknąć o tym, że jutro Dzień Samorządu Terytorialnego, no dla pana też szczególnie bliski, bo jest pan z samorządem związany całe zawodowe życie.
5: Dokładnie, całe zawodowe życie i muszę wspomnieć, skąd to święto się wzięło. To święto wzięło się od pierwszych, można powiedzieć, w pełni wolnych wyborów po II wojnie światowej, bo wybory samorządowe w 1990 roku, właśnie 27 maja, to były pierwsze wolne wybory właśnie po okresie II wojny światowej i właśnie do samorządu. Wtedy przywrócono samorząd terytorialny. Wcześniej to nie był samorząd, to były jednostki, które reprezentowały rząd na terenie gmin, natomiast w pełni ten samorząd został przywrócony 36 lat temu. I tutaj takie osobiste właśnie związanie z samorządem to nie tylko dlatego, że teraz pracuję w samorządzie, ale właśnie uczestniczyłem w tych wyborach. Byłem w komisji wyborczej, przewodniczącym komisji wyborczej i właśnie był niesamowity entuzjazm wśród mieszkańców, że ten samorząd wraca, że możemy decydować o wielu sprawach tutaj na dole, nie pytając się o tych na górze. Oczywiście to współdziałanie jest konieczne z różnymi szczeblami władzy, ale wiele spraw można rozwiązać właśnie tutaj na dole. I poprzez samorząd wypełnia się tak zwana zasada pomocniczości, która jest używana, taką definicję bardzo pełną wypowiedział święty Jan Paweł II, że właśnie żeby jednostka niższego rzędu, czyli na przykład osoba dana, radziła sobie jak najlepiej, samodzielnie i oczywiście dążymy właśnie do tego, żeby mieszkańcy nasi byli samodzielni, ale jeśli potrzebuje wsparcia, to żeby była jednostka wyższego z rzędu, czyli pomagała. I tą pierwszą pomocą jest właśnie rodzina, o której wspominaliśmy, a kolejnym szczeblem pomocy jest samorząd. Właśnie my, którzy jesteśmy najbliżej naszych mieszkańców, staramy się im pomagać. Oczywiście zdecydowaną większość spraw, problemów rozwiązujemy. Są takie, których może nie w pełni, nie do końca, ale tych zadań, które realizujemy, jest mnóstwo, poczynając od najważniejszego, czyli od oświaty i wychowania, poprzez dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, odpady, drogi, oświetlenie i tak dalej. Sporo tego można wymieniać. No ale właśnie po to jesteśmy i zachęcamy do współpracy, do interesowania się tym, za co odpowiada samorząd, w czym może pomóc, aby nam wszystkim się lepiej żyło.
4: No to przejdźmy do tego, w czym możecie pomóc jako samorząd. Kilka spraw już takich bardziej właśnie codziennych, przyziemnych, samorządowych w kapsułeczkach, poproszę, panie wójcie. Zacznijmy od tego, że punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie od czerwca działał troszkę inaczej, właśnie z korzyścią dla mieszkańców.
5: Tak, właśnie nasz punkt znajduje się na targowisku gminnym i do tej pory przyjmowaliśmy odpady we wtorki, wtedy, kiedy właśnie targowisko działa i nadal tak będzie, ale tutaj na wniosek radnych z Kowała Biskupiego chcemy, żeby ten punkt przez kilka godzin był czynny również w soboty. I też na początek, nie w każdą sobotę, to będzie pierwsza sobota miesiąca. Zobaczymy wtedy, jakie będzie zapotrzebowanie, jakie będzie obciążenie. Zapraszamy już w czerwcu, w pierwszą sobotę czerwca, od godziny 8 do godziny 12. Proszę naszykować te odpady, które chcielibyście Państwo tam zostawić i przywieźć. Przypominam, że trzeba mieć dowód opłaty, dlatego że no, zbieramy odpady od naszych mieszkańców. Nie chcielibyśmy, żeby te odpady przywoził nam cały powiat. Mm-hmm. Oni mają, w innych gminach mają swoje przoki. Zachęcamy, zapraszamy, pierwsza sobota miesiąca od godziny 8 do godziny 12. Na targowisko oczywiście.
4: Kolejny temat to planowana ścieżka pieszo-rowerowa z Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego. Na ostatniej sesji zwiększyliście środki na ten projekt. To takie większe i długoterminowe zadanie.
5: Tak, tak. Przypominam, że pierwsza taka ścieżka budowana jest przy drodze wojewódzkiej 705 i projektowana jest kolejne jej odcinki. Tymczasem my chcielibyśmy przy drodze powiatowej, która prowadzi od Nowej Suchej do Kozłowa Szlacheckiego, zaprojektować i w przyszłości wybudować kolejną ścieżkę pieszo-rowerową. Właśnie na ostatniej sesji Rady Gminy radni zdecydowali, żeby zwiększyć budżet na to przedsięwzięcie i też zrealizować to w ciągu 2 lat, dlatego że to projektowanie jest długotrwałe, potrzeba ustalić granice pasa drogowego, ale myślę, że jak zaprojektujemy to i z czasem zrealizujemy, że będzie nam lepiej się jeździło.
4: Zdecydowanie. Lepiej się jeździło również nocą, bo też zwiększyliście środki na oświetlenie dróg podczas ostatniej sesji.
5: Tak, staramy się doświadczać kolejne odcinki dróg. Niektóre z nich są projektowane, niektóre zostały zaprojektowane w latach ubiegłych i właśnie przystępujemy do realizacji. Otrzymaliśmy na 2 odcinki dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego. Natomiast chcemy zrealizować w tym roku 4 odcinki oświetlenia w miejscowości Bożymówka, Nowy Kozłów I, w miejscowości Wikcinek i Kozłów Biskupi, ulica Kolejowa i Polna. Właśnie radni przychylili się, żeby zwiększyć na te odcinki środki. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg i mam nadzieję, że rozświetlimy kolejne drogi.
4: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, naszym gościem był wójt gminy Nowa Sucha, Maciej Mońka.
5: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: za chwilę wrócimy, choć teraz też o muzyce będziemy mówić, bowiem wracamy do minionej soboty, kiedy to w Sochaczewskim Amfiteatrze i na bulwarach po raz kolejny zagrało Motoserce. Na scenie pojawił się nasz lokalny sochaczewski zespół Felivers, z którym rozmawiał Łukasz Matusiak, między innymi na temat tego, czy w sposób wyjątkowy gra im się przed własną publicznością.
1: Motoserce, Sochaczew, wasza matnia, można powiedzieć. Czy dla was granie w swoim mieście jest czymś wyjątkowym?
2: Oczywiście, że tak. Jest pewna trochę presja, stresik może, ale to przez to, że chcemy dać z siebie wszystko tutaj przy naszych ludziach i mamy nadzieję, że tak będzie.
1: A jak tam z waszą muzą? Bo widziałem, że ostatnio w relacji pojawiło się, że ma być nowy singiel. Czy coś więcej możemy o tym powiedzieć?
3: Kurczę, na ten moment chyba możemy zdradzić tylko datę, 5 czerwca. Rockowe brzmienie.
4: Radio Sochaczew. Reklama.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czas na najważniejszą część sezonu rugbystów. Czas na fazę finałową. W sobotę 30 maja o 18:00 nasi rycerze podejmą Energa Ogniwo Sopot. Stawką jest awans do wielkiego finału Ekstraligi Rugby. Wielkie emocje gwarantowane. Walka od pierwszej do ostatniej sekundy. Przyjdź na mecz, wesprzyj Orlen Orkan Sochaczew. Zostań 16. zawodnikiem drużyny. Sobota 30 maja 18:00. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
4: Reklama.

0: Jeszcze jak w każdy wtorek przypominamy, że jutro środa, a to oznacza, że na placu Kościuszki po raz kolejny zaparkuje ambulans, w którym będzie można oddać najcenniejszym płyn, jakim bez wątpienia jest krew. Zapraszamy między 9 a 13. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań po rozmowie z personelem medycznym, to zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi.
1: Radio Serczew. Jeszcze więcej muzyki.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.